Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

Esz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Słucham.
2: Dzień dobry, Januszu. Paweł Pawelec, do którego napisałeś zgłoszenie z Radia Vox FM, do ciebie dzwoni.
3: Boże, jestem zaszczycony.
2: Bardzo się cieszę. Januszu, w jakim
3: słucham
2: ty jesteś wieku?
3: Słucham was bez przerwy codziennie. No. Ja mam, proszę, ja ciebie 64.
2: Ile ma lat Agnieszka?
3: Czuję się na 50. Agnieszka ma 53 chyba.
2: Do czego ja ci jestem potrzebny?
3: No bo tak, powiem szczerze, myśmy kiedyś mieszkali w Jastrzębiu na Śląsku, to było w 2001 roku. Później myśmy wyjechali tutaj pod Warszawę do Grodziska za pracą. Na dzień dzisiejszy żona mi zmarła. Byliśmy razem 44 lata. A jej mąż Jacek, też mój kolega, też zmarł. No i tak ona jest sama. I tak wiesz, ja wdowiec, ona wdówka. Mamy kontakt zarąbisty na telefonie, na Facebooku. Ja z jej córkami też mam fajny kontakt. Wszystko jest fajnie. Ona się wyprowadziła do Zamorąg, na taką wiochę, proszę ja ciebie, tam z 5 kilometrów jeszcze potem trzeba iść na piechotę, nie?
2: No okej. Okay.
3: I ona tam ma ciężko, tam ma takie mieszkanko, proszę ja ciebie, 20 parę metrów, no jeszcze wnuka do tego opiekuje się, bo tam ta jedna córka jest taka, no trochę dziwna, no drugą
2: no
3: córkę
2: dobra,
3: ma.
2: No dobra, spokojnie, nie będziemy mówić o jej dzieciakach, rozumiem, że ty coś czujesz do tej Agnieszki, tak?
3: Oczywiście, zawsze mi się podobała, jeszcze jak była młoda i teraz zdjęcia mi wysłała, też bardzo fajnie. Na w porządku kobiecina, troszkę się pogubiła i ja jej tak, wiesz, od czasu do czasu pomagam, to tam wnukom jakieś Lego wysyłam, bo ja finansowo dobrze stoję tutaj w Grodzisku, wiesz. Dom mam, tak wymyśliłem, no, że trzeba dziewczynie pomóc.
2: Zaczepiasz ją, rozmawiacie telefonicznie, natomiast tu piszesz,
3: że... Mówicie o rozmowach też, nie?
2: Okej, okay, że chciałbyś, by ona przyjechała do ciebie.
3: Ja wczoraj zadzwoniłem, ale to najlepiej, żebyś ty przyjechał i mnie porwał. Wiesz, o co chodzi? Gdzieś samochód podjechać, spakować i tak dalej. Moja córka, bo ja też mam dorosłe córki, uwielbiały ją. I mówi, ojciec, jak ona jest samotna, to kurczę, zainteresuj się tym wszystkim. No. Tylko, no że ja, tak. Wiesz, ja od rana do nocy pracuję, trzeba za tym pieniądzem jakoś tak latać. No i tak wymyśliłem, tak posłuchając tych waszych tam audycji, no, że może by się coś udało.
2: A co Agnieszka robi? Agnieszka będzie mogła zostawić ten swój morąg?
3: Ona tam ma to wynajęte takie. I tam nawet, kurde, nie idzie dojechać samochodem, to trzeba przez las zapierdzielać 5 kilometrów.
2: A jak długo ty już ją zaczepiasz, piszesz do niej?
3: No to już, będzie ze 6 miesięcy.
2: No to co ty byś chciał? Do czego ja ci jestem potrzebny?
3: O mnie przyjeżdża, ma wszystko. Włącznie samochodem.
2: A dlaczego sama się nie zdecydowała, żeby przyjechać?
3: Ona tam pilnuje wnuka takiego, gdzie ona ma 3 córki i ta najmłodsza tak troszeczkę, wiesz, poszła nie tak jak trzeba.
2: Czyli sprawia kłopoty.
3: No i ona pilnuje, ona bez przerwy tylko o tych wnukach mówi Agnieszka.
2: W jakim wieku te dziewczyny są, te córki jej?
3: 26, 30, ta najmłodsza, nie wiem, nie powiem, ile ta najmłodsza ma. Mm-hmm. Ale też już jest w związku. I wygląda w takiej dziczy, że tam, jak ja patrzyłem, ta wioska ma 20 chyba 5 ludności.
2: No. Czyli ja mam zadzwonić i namówić Agnieszkę na to, żeby zaczęła pomalutku myśleć o podjęciu decyzji życiowych, tak?
3: No bardzo.
2: Jeśli ma się ku sobie.
3: Bardzo by było fajnie.
2: Teraz dzwonimy do Agnieszki i zapytamy, jakie jest jej stanowisko w tej sprawie. Czy na pewno zgadza się z twoimi pomysłami, czy w ogóle jest zainteresowana, by zmieniać całe swoje życie dla ciebie. Agnieszko, to co? Może byśmy się zakochali w Januszu, poznali bliżej i odwrotnie, bo Janusza coś podświadomie zawsze ciągnęło do ciebie. Trzymajcie kciuki, ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Nagram się jej.
2: Halo, komu się nagrasz?
1: Agnieszko, Radio Vox FM dzwoni do ciebie, a ty nie odbierasz nieznanych numerów.
2: A w jakim celu?
1: Agniecha, masz fana, masz tu miłośnika, masz mężczyznę oddanego, który z bezpiecznej odległości tęskni za tobą, myśli o tobie i cały czas coś ci proponuje, a ty się lekko opierasz. Wiesz, o kim mówię?
2: Nie.
1: Jego połówka odeszła do Pana Boga, twoja również. Zostaliście sami na tym świecie jak palce. No i może by je jakoś tak spleść ze sobą. On cię namawia, żebyś przyjechała do niego, jak torów się kłania za grodziskiem. Obejmie cię pełną opieką, a ty się wahasz. I mówisz, że trzeba byłoby cię pojechać i porwać. Już wiesz kto?
2: O Jezu, no raczej tylko teraz mi brak oddechu.
1: To sobie siądź. Jemu się dobrze powodzi. Wychował już swoje córki. Syn również ma ciekawe zajęcie, bo jest pastorem. Chłopina dalej pracuje i on czuje miętę do ciebie. I ma podejrzenia, że ty też go lubisz. To można byłoby sprawdzić, czy przypadkiem to nie wy na resztę życia. On się zaopiekuje, jak mówi, nie tylko tobą, również i wnukiem. Pomoże ci w wielu sprawach, kłopotach, które masz na pewno, bo każdy ma je jakieś. Tylko wolałby cię mieć u siebie.
2: Paweł, czy to leci na żywo? Czy
1: no, pewnie,
2: tak prywatnie aż tak dużo informacji?
1: Ja wypytałem Janusza o wszystko. Dlaczego miałbym dzwonić do ciebie, nie? Czy na pewno nie będzie to niemiły telefon do ciebie? No więc musiałem o wszystko wypytać. No i co ty na to, Agniecho? Nie chciałabyś zniknąć światu? Nagle pojawić się niespodziewanie tam, gdzie Janusz jest? By cię otulił opieką?
2: Pięknie powiedziane, zniknąć światu.
1: No tak.
2: Ja się tak czuję, że chciałabym po prostu...
1: Bardzo mu się zawsze podobałaś. Moim zadaniem jest tylko cię namówić, żebyś dała się porwać. Ty się spakujesz, jak on przyjedzie i przyjedziesz do niego. Czy jest to możliwe? Zaryzykujesz? Taka przygoda.
2: No, to powinno być tylko przygodą, a nie Francą.
1: Czy ty go w ogóle lubisz? Kojarzysz? Wiesz, o kim mówię?
2: Doskonale wiem.
1: To co? Ja mu mogę powiedzieć, że jest nadzieja na to, że wy się poznacie bliżej, zamieszkacie i będziecie mieli do siebie, no, góra
2: Paweł
1: przez korytarz?
2: Paweł, ja przez ostatnie lata to tylko wierzyłam w tak zwaną matkę nadzieję. I nie lubię tej matki nadziei. Ja uważam, że jak się chce, to trzeba.
1: Mogę mu powiedzieć, że jesteś otwarta na zmiany?
2: Tak.
1: Brawo, kurczę, blade. Czekaj, uważaj, zaraz poznasz jednego z najszczęśliwszych 60-latków. Uwaga. Janusz!
3: No?
1: Szykuj miejsce w bagażniku na walizy. Agnieszka się przeprowadzi do ciebie. Brawo!
3: Nie, co, w szoku jesteś?
2: Momentu nie mogłeś wyciąć, co?
3: Bo już myślałem na wszystkie strony i twoimi córami i tak dalej i wreszcie wymyśliłem, że Pabelec mi pomoże. Może się nam uda. Ty sama, ja sam, no wiesz jak jest. Będzie porwanie, tak jak powiedziałaś, jak ci mówiłem. Że,
2: ale niezła ranka.
1: No dobra, nieważne, no.
3: No nieważne.
2: Dobrze.
1: Odetchniesz, dziewczyno, od problemów.
2: Jestem na tak, a... Twoje nazwisko, Paweł.
1: Ja się nazywam Paweł Pawelec.
2: Tak, Pawelec. Zobacz jakieś bieg okoliczności. Jak mieszkałam w tym samym czasie i Janusz mieszkał w Jastrzębiu, tak? To akurat pani prezydent miasta Jastrzębia się nazywa Pawelec.
1: Cały czas widzisz, te Pawelce coś tutaj w twoim życiu zmieniają. Tym razem ja. Ja mam nadzieję, że będziesz szczęśliwa. Ja mam nadzieję, że odetchniesz od kłopotów dnia codziennego. Ja mam nadzieję, że zobaczysz w Januszu tego faceta, który wszystko ci ułoży, bo on mówi, że jemu nie zbywa, więc jest chętny do tego, żeby się podzielić tym wszystkim, na co sobie w życiu sam zapracował. I to jest piękne. Niech żyje miłość, która mam nadzieję się tworzy na antenie Radio Vox FM.
2: Tak, dokładnie.
1: Piękna historia.
2: Wystarczy kochać, a ja tego uczucia już od lat nie mam. Pretty woman.
1: Dokładnie. Szukaj balkonu, baby. Będziesz schodzić po tych schodach.
2: Balkonu raczej nie, bo mam cały las.
1: Pozdrawiam. Trzymajcie się. Mamy sukces.
2: Dzięki, pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą,
3: przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
4: Harmonizer.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji 1 opakowanie plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: Reklama.
13: Konrad Piwowarski, dzień dobry, na zegarach godzina 6, mamy piątek, piąty dzień czerwca. Przepraszam, czy ktoś mnie słyszy?
14: Pierwsza zmiana.
13: Nie, no dobra, tak sobie myślałem, ale widziałem, ile osób szło do pracy o tej porze, ale możecie dać znać. 609-86-9869. Dlaczego nie śpicie i dlaczego, co wy tu robicie o tej porze, o poranku? Dajcie znać, możecie pisać i dzwonić. Tymczasem już teraz na rozruszanie. Filatov i Karas, Tell It To My Heart.

0: to Robert, nocoval do práce. Žona nechcela vrúčiť na etát, to založila firme. No i mož má teraz dva etáty.
1: Pozdravíme srdečne. 8 minut po godzinie 6. Mamy piątek, środek długiego weekendu i wiele osób, pomimo tego, że długi weekend, już o tej porze na nogach dajecie znać na 609-8-6-9-8-6-9. Dzwonicie, a także piszecie SMS-y. No i na przykład mam wolne, ale nie śpię. Moja babcia mawiała, że to sen, że sen jest to złodziej życia. Tak Zbyszek z Kronowa napisał, ale jest też na przykład Agnieszka, która przywitała serdecznie ludzi pracy i napisała, że od wczoraj wolny weekendzik ma, ale wyjeżdża z rodzinką do Przemyśla, stąd to jej wcześniejsze wstawanie. Agnieszka, ja mam pytanie do ciebie. Powiedz mi, czy ty jesteś tą osobą, która jak ma wylot samolotu o godzinie 16, to już od 8 jesteś na miejscu, na lotnisku i czekasz, żeby się na wszelki wypadek nie spóźnić? Bo rodzina na pewno jest z tego bardzo zadowolona. O nie, niemożliwe, Paweł się spóźnił nawet w długi weekend. No kto by się tego spodziewał?
2: No nie uwierzysz, kurczę.
1: Korki były,
2: takie dobre zamiary, naprawdę, przepraszam, ale wiesz co, nie uwierzysz.
1: Nie,
2: nie wiem, to
1: nie
2: jakaś Fatima czy coś, nie wiem, coś się dzieje. Jadąc tu do pracy, widziałem trzy osoby czarnoskóre, które przechodziły przez...
1: Ja się cieszę, że ty białych myszek nie widziałeś.
2: Nie, wszystko jest okej.

0: Brawo! Kolejny dzień życia.
1: Dzisiaj 5 dzień czerwca. Czas na najważniejsze daty, które zmieniły historię ludzkości, ale oczywiście tradycyjnie. Tak. Zaczynamy od imieninek. Dzisiaj świętują Bonifacy, Dobrociech, Doroteusz, Ferdynand, Genadiusz, Hildebrand, Hildebranda, Igor, Jakub, Nikafor, Nikafora, Waleria, Walter i Zenaida. W Danii święto konstytucji, do tego mamy w Gwinei Równikowej Dzień Prezydenta. Iran obchodzi rocznicę powstania przeciw Szachowi. Polska z kolei święto Centralnego Węzła Łączności Ministerstwa Obrony Narodowej imienia pułkownika profesora Kazimierza Drewnowskiego. Światowy Dzień Środowiska do tego mamy. Na Seszelach święto wyzwolenia. Jeszcze spojrzę na te bardziej nietypowe święta. Święto Regionalnego Centrum Informatyki w Warszawie dzisiaj jest i Międzynarodowy Dzień z nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowem ryb.
0: Jejku. Nieregularnym i nieraportowanym.
1: Tak.
0: To jest co świętować?
1: No właśnie chyba chodzi o to, żeby nie świętować.
0: A, okej, okay,
1: żeby łapać.
0: Lecę w daty. Uwaga, jesteśmy w roku 1993. Wtedy to Mariah Carey na Manhattanie, jak piszą specjaliści, poślubiła Tommy'ego Mottolę, prezesa firmy Sony Music. Przypadek? Nie sądzę. Natomiast bardzo ważne, że na imprezie to były same gwiazdy. Billy Joel, Bruce Springsteen, Barbra Streisand, Ozzy Osbourne i wielu, wielu innych. Niestety rozstali się 4 lata później, ponieważ chyba na tyle był kontrakt podpisany z Sony Music.
1: Rok 1977, 5 dzień czerwca. Wtedy to rozpoczęto sprzedaż komputera domowego Apple II. Ja sobie sprawdziłem. On miał 4 kilobajty pamięci. To było 49 lat temu tylko.
0: 4 kilobajty.
1: Tak, teraz pralka ma 65 536 razy więcej.
0: Ładne.
1: Pralka. A wtedy komputer był wysoce rewolucyjny.
0: Rok 1971. Niespodziewanie rodzi się amerykański aktor, piosenkarz i model. O tym nie wiedziałem. Słuchajcie, dzisiaj urodziny ma Mark Wahlberg.
1: Z Transformersów go kojarzę.
0: Tak, ale i z wielu innych. Ale przecież on śpiewał. On śpiewał.
1: Mark i Mark.
0: No właśnie.
1: Rok 1922 jeszcze. 5 dzień czerwca. Wtedy na świat przychodzi polski hokeista, trener.
0: O! Hokeista.
1: Zdzisław.
0: Jak?
1: Masełko.
0: Masełko, a kucharzem powinien zostać. Rok 1965. Michael Monroe rodzi się, francuski
1: restaurant.
0: Michel? A nie Michael? Michel?
1: No, francuski Michael?
0: A, przepraszam, Michel, dobra. Restaurator. Wszyscy go znamy z MasterChefa.
1: No ty nie, bo ty mówisz na niego Michael.
0: No bo ja nie oglądam tych programów.
1: 23 minuty po godzinie 6.
2: Dzień

0: Piosenka była po polsku, to leciałaby mniej więcej tak. Miasto wciąga mnie, zamykam oczy i chcę zgasnąć. Jeśli chcesz, zostanę z tobą. Przed 12 nie budź mnie, chcę tylko ciszę. I śpiewałaby to taka osoba o polskim bardzo nazwisku, nie wiem.
1: Roxy.
0: Nazwisku.
1: Węgiel.
0: O, bardzo polskie, bardzo mi się podoba. No, to gdyby to po polsku była ta piosenka.
1: Ale nie była.
0: Ale nie była. Nie.
1: Wszystkie podobieństwa.
0: Medusa Bad Memories to było jakby zdecydowanie. Ile zostało? 27 minut zostało do godziny 7.
1: Dokładnie.
0: O tej porze tradycyjnie. No, zazwyczaj troszeczkę później. Ale no prawie tradycyjnie o tej porze zaglądamy do prasy, do gazet. Ale zanim to oczywiście Maja Chwalińska. Ja wczoraj się trochę wzruszyłem. No oczy mi się lekko spociły.
1: To widziałeś, a mówisz, że nie masz telewizora. A to widziałeś.
0: Tak, musiałem wydać 15 zł.
1: Żeby to obejrzeć.
0: Ja dawno nie oglądałem tenisa na tym najwyższym poziomie, ale stwierdziłem, że kurczę, tak wszyscy miło mówią o tej Mai, że ona z tych kwalifikacji, okazało się, że to jest w ogóle pierwsza osoba w historii tego turnieju. Rolanda Garrosa, która awansowała do finału z kwalifikacji. Ona już od 18 dni bidulka tam gra. Na tych kortach. Co czas
1: ta maleństwo takie.
0: Przedłuża ten hotel, tę dobę hotelową. Ja nie wiem.
1: Bo ona nie zakładała, że zostanie dłużej.
0: No kto by zakładał?
1: Okay, no dobra.
0: Awansowała do tego finału, była lepsza. Uważam, że była zdecydowanie lepsza.
1: Jednak
0: 7-6, 6-4 pokonała swoją przeciwniczkę.
1: Znowu w dwóch setach?
0: W dwóch setach. Pierwszy po tiebreaku, drugim udało się tuż przed tiebreakiem przełamać.
1: Nie wiem, co mówisz, ale bardzo dobrze, dziękuję. Co to jest tiebreak, wiesz? Ja tam
0: taka
1: żyję szczęśliwie.
0: Taka dogrywka, taka wiesz, jakby nasi piłkarze byli na tyle dobrzy, żeby remisowali mecze, a nie przegrywali.
1: A, i potem jest dogrywka.
0: Potem jest dogrywka taka, okay. To się tiebreak nazywa.
1: Przepraszam, nie przegrali ostatniego, chciałem też zwrócić uwagę.
0: Ale w której minucie strzelili tego gola?
1: W tej odpowiedniej, jeszcze w czasie meczu. będę bronił.
0: Nie, no dobrze.
1: Ale to był piękny gol.
0: Ale to był mecz towarzyski. No także spokojnie, proszę się nie przejmować.
1: To co, lepiej
0: będzie
1: dwa razy
0: lepiej
1: przegrać towarzysko?
0: No można, znaczy lepiej wygrać niż przegrać. Ale
1: przynajmniej nie przegraliśmy.
0: Ale ja mówię tylko o tym, żeby się nie przejmować tym tak bardzo. W tych meczach towarzyskich można sobie eksperymentować, robić co się chce. Później będzie Liga Narodów, tam też można robić co się chce.
1: Doczekamy.
0: Dopiero ważne są mecze o punkty eliminacyjne.
1: Okej, okay, dobra.
0: Tak ja przynajmniej uważam. Co ty za gazetę czytasz, bo tak patrzysz na mnie i widzę, że chcesz o niej powiedzieć.
1: Ja patrzę, bo ja nie mogę uwierzyć w końcu, że się zdecydował. Clint Eastwood podjął ostateczną decyzję i pójdzie na emeryturę.
0: Czyli jednak. 96 lat to limit.
2: Pierwsza zmiana.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Co taki zdziwiony? Przecież zawsze o tej porze.
4: Ale przestań, ludzie mają, to byłoby okrutne. Ludzie mają wolne, wzięli sobie wolne. Nie, no, nie róbmy im
3: tego. Ale nie wszyscy. No, widziałeś, ile SMS-ów jest, ile telefonów od słuchaczy, no, że tak, nie śpią, no, że musieli iść do pracy.
4: No my tak jak my, no ale poczekaj, to a jak trafimy na kogoś, kto ma wolne, to bez sensu. To będzie nas nie lubił. To wtedy stracimy słuchacza.
3: Masz rację, ja się zgadzam z tobą w 100%. Powinniśmy teraz do kogoś zadzwonić, kogoś wkręcić, ale stwierdziliśmy, że jest długi weekend i tak nie za bardzo wypada.
4: No chyba, że do Julii.
3: Nie będziemy dzwonić. Ona miała wesele przedwczoraj, ona może jeszcze, to było na Podlasiu. To może nie,
4: to
3: może
4: się jeszcze nie skończyło.
3: No właśnie.
4: To ona jeszcze tańczy, 6:45 ona tańczy.
3: Ale nie, słuchajcie, bo prawda jest taka, że zgłaszać możecie cały czas swoich bliskich. W poniedziałek pierwsza zmiana Budzi Ludzi wraca. Mieliśmy dzwonić do kogoś dzisiaj, ale ja przed chwilą wyjrzałem przez okno.
4: No i?
3: I zobaczyłem panów ze służb miejskich.
4: Którzy?
3: Którzy

0: Well, keep on running. Dzisiaj kolejne notowanie. Tak, zapraszamy.
1: Uprzedzam, to jest niebezpieczna piosenka, ponieważ ona się podoba coraz bardziej z każdym razem, kiedy słuchasz.
0: Poza tym zadyszki można dostać.
1: Nie.
0: Dlatego teraz troszeczkę spokojnie. Drenchill, Forever Summer w Vox FM w rytmie hitów, a za chwilę Stan of Jamaica.

0: Uważam, że ta piosenka jest trochę nieprzyzwoita jak na to, co się dzieje dzisiaj pogodowo w Polsce.
1: Oj, przestań, wspomnienia ruszyły. Przecież wiesz, że ja mam góra 18 lat. Chodziło się po lesie, schłało się tej piosenki z radiem tranzystorowym na ramieniu.
0: Bo chciałem powiedzieć też, że w ogóle dzisiaj pogoda to nieprzyzwoita.
1: A nie, dziś jeszcze tak źle nie
0: jest nieprzyzwoita. Od poranka jest duszno i porno. Nawiązując do kabaretu tej. A jeżeli chodzi o to, co będzie się działo, to no też właśnie. W całym kraju dzisiaj będzie się pojawiał. Tak od 16 to będzie 16, lało wszędzie.
1: Poczekaj, sprawdzam. No może masz leciutko rację,
0: temperatury
1: przyznaję.
0: Temperatury za to całkiem niezłe. Od 18 do 25 Dobra. Stopni. Dzisiaj termometry pokażą najchłodniej w wakacje, jak to w wakacje w Gdańsku.
1: Ważna jest jutrzejsza jeszcze prognoza. A, jest fajnie jutro, tylko w Szczecinie będzie lało i w Zielonej Górze.
0: Pozdrawiamy Szczecin i Zieloną Górę w takim razie. Konrad Piwowarski.
1: Paweł Pawelec.
2: Jak miło się zrobiło.
0: Minuta po godzinie 7.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: Enrique Iglesias, Pitbull, I Like It, 9,5 minuty po godzinie 7. My w tym programie bardzo często śmiejemy się z Amerykanów, ostatnio zauważyłem.
1: No tak, bo odkryli Rosół, wcześniej kompot, są zszokowani, nazywają to dziwnie, w ogóle my od dawien dawna już tak, takie rzeczy robimy.
0: Rosół to według Amerykanów to jest kurza herbata, znaczy herbata z góry, chicken tea.
1: Tak, chicken tea. Czujecie to? No to jakby nie zauważali w środku marcheweczki, pora oraz mięska innego, przecież tam różnie się robi rosół.
0: Ale niesłusznie śmiejemy się tylko z Amerykanów.
1: A co, ktoś jeszcze nie bardzo wie, jak żyć?
0: Kojarzysz tę szwedzką firmę, co meble produkuje?
1: Kojarzę, oczywiście, że tak. Więc pan nie uwierzy, ja czekam na tramwaj.
0: Pojawił się taki artykuł, że ta właśnie firma wprowadza do sprzedaży dwa nowe adaptery elektryczne z serii Kopla. Urządzenia adaptery pozwolą nam na rezygnację z przedłużaczy, przekształcając jedno gniazdko elektryczne w dwa. Nowy gadżet przekształci jedno gniazdko elektryczne w dwa.
1: To znaczy, czekaj.
0: Szwedzi wymyślili złodziejkę.
1: Rozgałęziacz.
0: To jest normalny rozgałęziacz. Na zdjęciach jest normalny.
1: Ale zaraz, taki z kablem, czy taki, co wkładasz
0: nie, nie
1: do
0: taki,
1: kontaktu?
0: Co wkładasz i
1: masz jeden i drugi wyżej.
0: Tak, dokładnie taki. Jest cały artykuł, pan Amadeusz Cyganek go napisał, ja chyba warto wspomnieć, że on takie rzeczy odkrył.
1: Pan Cyganek, Cygani.
0: Ale wiesz co,
1: to ja się straszne.
0: Na początku pomyślałem, że to jest właśnie straszne, że jak to oni nie znali czegoś takiego, że oni to sobie dopiero teraz wymyślili.
1: Nie chcę nic mówić, ale w polskim sklepie kupiłem kiedyś takie przedłużenie tego kontaktu bez kabla, chyba na 7 cieńkich wejść i chyba 2 duże.
0: To już, czekaj, to jeszcze to za 20 lat trzeba poczekać, oni też to wymyślą. Ale wiesz co, ja po chwili zastanowienia jednak się cieszę.
1: Jak? Czego?
0: Że tego nie trzeba składać, bo to z tego szwedzkiego sklepu to nie.
2: Pierwsza zmiana.
1: Jakby to trzeba było skręcać jeszcze, kleić ludzie.
0: W gniazdku?
1: No.
0: Człowiek by przynajmniej przed śmiercią zatańczył. Sigma już teraz w Vox FM, 11 minut po 7.

0: ale bardzo dumny. Lubię cię jak lato, Bodelki, gratuluję. Wodarski ładnie to zrobił, ładnie zaśpiewały.
1: A propos śpiewania, czy zastanawiało cię kiedyś, dlaczego ptaki śpiewają?
0: Ja wiem, bo one się popisują. Tak moim zdaniem. Nie, bo to zazwyczaj samce. Bo one tak, albo się straszą się, że ten ładniej śpiewa, ładniej wygląda, albo popisuje się, bo woła samiczkę. No, bo chodzi o jaja.
1: Czy ty czytałeś te same badania, co ja?
0: Aha, naprawdę?
1: Ja przed chwilą
0: ja tak z głowy.
1: Tak, nie. Uniwersytet w Białymstoku zrobił badania i właśnie wczesny śpiew to nie tylko powitanie dnia, to także ważny komunikat dla samic i rywali.
0: O!
1: Że ja mogę.
0: Nieźle śpiewam, nieźle wyglądam.
1: Mogę, tak, dokładnie.
0: To jest moje drzewo.
1: I tak, uwaga, i nawet to mi się bardzo podoba, naukowcy policzyli i sprawdzili, o której godzinie, który ptak śpiewa. Zegarek wam jest niepotrzebny.
0: Aha.
1: Drozd zaczyna o 3:00. Kos zwyczajny 3:15.
0: W nocy?
1: Świergotek drzewny 3:20. Rano już.
0: Rady boskie.
1: Kukułka o 3:30. Sikorka bogatka 3:40.
0: Nieludzkie, trochę później coś.
1: Pierwiosnek 3:50. Zięba o 4:00.
0: O, to już. To już jest rozsądnie.
1: Wilga 4:20.
0: Bardzo ładnie.
1: A szpak o 4:40.
0: O 4:30. Mhm. O masz, kurczę. A mój tak koło 21:00 wieczorem.
2: Pierwsza zmiana.

0: Jestem Zokaria. Przypominamy, że miksy DJ-a Harrisa wieczorem możecie usłyszeć na antenie Radia Vox FM.
1: Tak.
0: Zapraszamy
1: normalny
0: serdecznie.
1: Chłopak z krwi, z kości, z Polski, który gra dla was, szczególnie kiedy nie chce wam się szukać kogoś, kto będzie wam na imprezie puszczał muzykę, bo zawsze musi ktoś takiego znaleźć, to wtedy puszczacie wieczorkiem Voxika i Harris miksuje.
0: Zapraszamy serdecznie, a teraz trochę mniej normalny chłopak, czyli Rysiek Piwek, który o tej porze tradycyjnie pojawia się i zadaje wam pytanie.
2: Co robi słoń na komputerze?
1: Co może robić słoń na komputerze? 609 869 869. Uwaga, niespodzianka, SMS-em poprosimy.

0: to jeden z tych numerów, po których od razu uśmiech na twarzy się pojawia. Taki pozytywny, nastrajający dobrze do nadchodzącego dnia.
1: Dobry, klubowy.
0: Kaido w Vox FM w rytmie hitów. 14 minut zostało do godziny 8. Rysiek Piwek kilka chwil temu zadał wam pytanie.
2: Co robi słoń na komputerze?
1: Wynikowo miażdży go.
0: Boi się myszki. Wiadomo, słonie z myszkami mają problem.
1: To prawda. Najczęściej była myszka grana w różnych formach. Ucieka przed myszką, bo boi się, chowa się. No, i tak
0: jest jeszcze propozycja taka. Loguje się na portal dla nieudaczników trąby internetowe.
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi słoń na komputerze? Zajmuje dużo pamięci. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.

0: Byłem, polecam. W końcu byłem w Barcelonie.
1: Alan Walker i
0: na Starym Mieście. Odjazd, polecam.
1: Stare Miasto.
0: Tak.
1: To jest Krakow. Ja wiem. Gdzie tam jest rynek?
0: W Warszawie. W Toruniu jest chyba. Gdzie jest jeszcze? Wiele jest starych miast. Ale Barcelona ma piękne Stare Miasto.
1: Polecam. A mi się inne podobają bardziej.
0: Okej, tylko trzeba uważać na portfele.
1: Polska też ma się czym chwalić. I też trzeba uważać na portfele.
0: Oczywiście, że tak.
1: I na pogodę. Ta dzisiaj bardzo, bardzo deszczowa będzie. W wielu miejscach w kraju dzisiaj deszcz spadnie, chyba w całym kraju nawet można powiedzieć.
0: Przeleci
1: od godziny
0: tak
1: 14-16 to już wszędzie będzie padało i to dosyć dużo tego deszczu. Za to temperatury całkiem niezłe, od 18 do 25-6 stopni nawet pokażą dzisiaj termometry.
0: W Gdańsku 14.
1: To żal. Wakacyjnie już. Za to jutro ma nastąpić poprawa, jeżeli chodzi o te opady. Minęła godzina 8, Konrad Piwowarski.
0: Paweł Pawelec i 2210 hektopaskali. Nie, przesadziłem. 1010.
1: Mamy piątek.
0: Rozwaliłbym wam głowy.
2: Pierwsza zmiana.
1: A skoro piątek, to nie będziemy mówić jeszcze.

0: jest w Vox FM w rytmie hitów.
1: No powiedz godzinę, to ja się zachwycę, no.
0: 10 minut po godzinie 8.
1: Ojej, to już czas!
0: Na co?
1: Na ulubioną!
0: Co takiego?
1: Zabawę!
0: Czyją?
1: Wszystkich Polaków, nie!
0: Ta zabawa to co mruczy piwowarski. Ja jestem piwowarski i zamruczę wam piosenkę, utwór słowno-muzyczny. A waszym zadaniem jest zgadnąć, co to za piosenka oraz kto ją wykonuje. Czyli wykonawca i tytuł piosenki jest nam potrzebny.
1: Okej, czasami są to podchwytliwe mruczanda, ponieważ on mruczy tak zwany cover.
0: Nie, tym razem to nie będzie cover, to będzie oryginał.
1: Original, dobra, w porządku. Tak. Ja pewnie nie będę wiedział co, więc wam nie podpowiem. Ale mrucz.
0: Mogę?
2: Co mruczy piwowarski w Vox FM.
1: Tym razem się nie pomyliłem.
0: 869 869. Piszcie SMS-em. Wykonawca oraz tytuł piosenki jest potrzebny.

0: Co mruczy piwo barskie?
1: No nie jesteście niesamowici. Niektórzy po prostu wysyłają swoje ulubione piosenki. Ktoś napisał Skolim i Justyna Steczkowska, a patrzę wcześniej Skolim Blanka i cały czas Skolim.
2: Wiemy, może, że lubisz. Może zagram jeszcze to, jak mruczałem.
1: A tak, przypomnijmy.
2: I okazało się, że ja zapomniałem o jednym hu.
1: Aha.
2: Bo tam jest hu.
1: A ja w ogóle nie odróżniłem, bo akurat tego genu nie ma.
2: Przepraszam, serdecznie.
1: Czyli to źle zamruczałeś.
2: No trochę źle, no. Ale bardzo dużo poprawnych odpowiedzi, tak?
1: Czyli Mr. President stawiam.
2: Nie, to nie Mr.
1: To
2: President.
1: To nie, czekaj. To. Eben, hello.
2: Nie, jako pierwsza Dominika zgadła, czy wiedziała, co mruczałem. Cześć, Dominika.
3: Cześć, tak, wiedziałam i w ogóle to jest pierwszy raz, kiedy ja wiedziałam, co ty mruczysz.
2: No nie, no to wielkie brawa dla ciebie.
3: Naprawdę, od lat.
1: Poruszył cię jakąś taką wrażliwą nutę w tobie poruszył i dlatego
3: tak,
1: odgadłaś.
3: Tak, ostatnie tony to mnie tak naprowadziło.
1: Tak, bo mnie to zawsze omija, wiesz? Zawsze mnie to omija.
2: Dominika, jak ci mija długi weekend?
3: Budowlanie, że tak powiem, nigdzie nie wyjechaliśmy, bo mamy rozpoczętą budowę domu, więc wszystkie pieniądze i siły w to pakujemy.
2: Właśnie, i teraz pytanie, pierwszy wy wykończycie dom, czy dom was wykończy?
3: Właśnie nie wiemy, na razie robimy zakłady.
1: A to nie jest tak, że ty pilnujesz materiałów, żeby nie pokradli?
3: Nie. Słuchaj, ja się staram jak najbardziej czynnie udzielać. Czasami to polega tylko na denerwowaniu mojego męża głupimi pytaniami, no ale zawsze coś. No.
2: To nie są głupie pytania, gdzie będzie warto moja garderoba? Wiedzieć
1: gdzie
2: wszystko.
1: Będzie moja garderoba? To jest cały dzień. Gdzie jest moja garderoba?
3: No, to jest pierwsze, co było zaplanowane, garderoba.
2: Dominika, dobrze, wracając do mruczenia, powiedz całej Polsce, która nie wie jeszcze, co ja takiego dzisiaj mruczałem.
3: Tak, to było Ozon i Drago Stadintej.
1: No nie.
0: Co mruczy Piwowarski w Obce FM.
1: Faktycznie opuściły się jedno hu-hu.
2: No zapomniałem, no przepraszam.
1: Nie szkodzi, tak wiecie.
2: A to było na cześć Maji Chwalińskiej, tak w ogóle, że Maja to, Maja tam.
1: Inteligencior.
2: Finał już jutro, przypominamy, French Open, Maja Chwalińska, nasza rakieta ma szansę na tytuł.
1: I jakby przegrała, też ją kochajcie. Nie.

0: Paweł, słuchaj, wyobraź sobie taką sytuację.
1: No wyobrażam, a wiesz, że wyobraź nie mam, no. Dawaj.
0: Sąd skazał cię na pracę społeczną. Nieważne za co.
1: Nieważne za co, chociaż podejrzewam, że wiem za co, dobrze, w porządku.
0: Co robisz po ich zakończeniu? A.
1: Tak.
0: Wracasz do domu.
1: Po pracach społecznych?
0: No tak, no posprzątałeś, dobra, co miałeś posprzątać i okay, wracasz do domu.
1: Przypominam, że to jest praca bez pieniędzy.
0: No tak, no ale no, to jest kara, tak?
1: No.
0: Albo B.
1: No.
0: Wracasz do domu, ale najpierw kradniesz w miejscu tych prac rower.
1: No, to powiem ci tak.
0: No.
1: Jeżeli ta praca by mi się spodobała, no, byłaby ciekawa, mhm, to kradnę rower i wracam do domu. Co będę na piechotę szedł?
0: No, 23-latek z Dolnego Śląska też tak sobie pomyślał. No,
1: oczywiście, że tak.
0: Stwierdził, że no co on będzie wracał na piechotę? No. Albo autobusem, nie daj Boże.
1: To trzeba zapłacić.
0: No, on wróci rowerem. Stał no, akurat jeden.
1: Za darmo, tak, prosi kusi.
0: No, niestety 5 lat więzienia mu grozi teraz, już nie prace społeczne.
1: O.
0: Ale był sprytny, bo próbował sobie zamaskować, że to on zrobił, więc zostawił kilkaset metrów dalej ten rower od swojego domu. Tak, żeby się nikt nie zorientował.
1: Okej, okay, a ten rower to co, kamerkę miał, że wiedzą?
0: No nie, no po prostu policjanci połączyli kropki.
1: A,
0: no,
1: okay,
0: że człowieka skazali za coś, kradzież być może. No i akurat rower w tym miejscu, gdzie on był, zniknął. No i udało im się wyśledzić to wszystko. Ale ja mam lepszą opcję. Też za darmo rower lepszy, można zgarnąć.
1: Lepszy. A no tak, i to kurczę, z dwoma kołami.
0: voxfm.pl. Wchodzicie tam właśnie i możecie zgarnąć rower. Ruszyć się latem z VoxFM i wygrać u nas rower.
1: Dokładnie. I jeszcze w dodatku po ten rower nie będziecie musieli sami przychodzić, bo my go zawieziemy wam pod drzwi.
0: Osobiście.
1: Pogadamy, herbatka, kawa. Odmiana
0: z VoxFM. Także wchodźcie na voxfm.pl już teraz.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
15: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
14: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
16: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kup kupiłem taniej!
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
19: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99, a teraz 7,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 11,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
22: Reklama.
23: Hi. Good morning.
24: Pierwsza zmiana.
25: It is. It is.

0: 10 minut zostało do godziny 9, to radio Vox FM i od samego rana, od godziny 6.15 mniej więcej, Paweł Podwelec tłumaczy mi, że się odbywa festiwal w Opolu. Paweł, naprawdę mało.
1: Nie chcę być deletantem, ale są tacy ludzie, starsi ludzie, którzy to oglądają.
0: Dobra, ja już wiem, dzięki Pawłowi, że Natalia Kukulska dostała jedynkę, tak?
1: Dostała jedynkę, tak. Znaczy taką tą super jedynkę.

0: Farben w Vox FM, w Rytmie Hitów, 4 minuty przed godziną 9:00, bo tak, to nowość na antenie Radia Vox FM.
1: To się może podobać, ja wiem, że na razie jeszcze nie możecie w to uwierzyć, ale jeszcze będziecie głosować na tę piosenkę.
0: Można to robić. VoxFM.pl, dzisiaj najnowsze notowanie bez listy, przekonacie się sami, na którym miejscu wyląduje.
1: Czy to Krzysio będzie prowadzić?
0: Będzie prowadzić.
1: Brawo, Krzysio!
0: A za chwilę, punktualnie o godzinie 9:00, najświeższe wydanie wiadomości.
1: Zapraszamy
0: serdecznie.
1: Fajne reszty weekendu życzymy.
2: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
3: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media
4: Expert taniej masz. Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dalmajer Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Pół w dół z Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
6: ceny. Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
7: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i Assistance.
6: I to gdzie?
7: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
14: Play.
15: Kaufland jest
16: już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
17: jest. RTV Euro AGD.
18: Jak okazje?
17: To w euro.
18: Emocje rosną.
17: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Reklama.
20: Niesamowita walka, a nagrodą finał. Maja Chwalińska już jutro zagra swój najważniejszy mecz w karierze. Przyszedł z nożami na procesję Bożego Ciała, za chwilę też niebezpieczny incydent w Sosnowcu. Małopolska zachęca do korzystania z lokalnego pociągu. To atrakcja w sam raz na długi weekend.
21: A my zachęcamy do wysłuchania wiadomości Radia Vox FM punktualnie o 9:00, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz.
20: Jestem dumna z tego, jak to zniosłam. Tak Maja Chwalińska komentuje swoje niesamowite zwycięstwo w półfinale French Open. Polka, która po ponad 2 godzinach pojedynku pokonała Dianę Schneider, przyznała, że mecz był bardzo wymagający fizycznie i mentalnie. A to spotkanie śledził z uwagą również nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
14: Rywalką Chwalińskiej była Rosjanka Diana Schneider, która po awansie do półfinału mówiła, że w meczu z Polką spodziewa się prawdziwej bitwy. I nie pomyliła się. Mecz stał na bardzo wysokim poziomie sportowym, a do tego obie tenisistki na korcie zostawiły również serce, co po zwycięstwie przyznała sama Chwalińska.
15: Nie uważam, żeby to był jakiś taki moment, w którym było widać, że jestem lepsza, bo tak naprawdę te gemy cały czas były na równowagi. No, biłyśmy się tam.
14: Podopieczna czeskiego trenera Jarosława Machowskiego do głównej drabinki awansowała z kwalifikacji. W Paryżu wygrała już 9 meczów. Teraz przed Polką wymarzony finał. W sobotę Chwalińska zagra z kolejną Rosjanką, 8 w rankingu WTA, Mirą Andrijewą.
20: Dokładna godzina tego spotkania nie jest jeszcze znana. Od wczoraj trzeźwieje w policyjnym areszcie. Gdy dojdzie do siebie, policja przeprowadzi z nim czynności procesowe. Chodzi o niebezpieczny incydent podczas procesji Bożego Ciała w Sosnowcu. Na terenie parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa pojawił się mężczyzna z nożami w rękach w okolicach ołtarza polowego. Policjanci, którzy zabezpieczali procesję, zareagowali natychmiast. Obezwładnili mężczyznę i zatrzymali.
18: Był to 52-letni mieszkaniec Sosnowca, który w chwili zdarzenia miał około 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Nikomu nic nie stało.
20: Mówił Bartłomiej Mysłek z policji w Sosnowcu. Prawdopodobnie dziś mężczyzna zostanie przesłuchany. W wiadomościach teraz Ukraina. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 30 zostało rannych. To po kolejnym rosyjskim ataku. W ciągu doby żołnierze Kremla wystrzelili 2 rakiety manewrujące i 216 dronów. Wiadomości o ofiarach śmiertelnych przekazano z Zaporoża, Chersonia i obwodu Dniepropietrowskiego. Wśród poszkodowanych jest 9-letnia dziewczynka. Ankieterzy ruszają w teren. 120 tysięcy gospodarstw weźmie udział w badaniu Głównego Urzędu Statystycznego. Rolnicy będą pytani o uprawy czy hodowlę zwierząt. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wytypowanych gospodarstw. O szczegółach Dawid Olszewski.
19: Odpowiedzi pomogą stworzyć aktualny obraz polskiego rolnictwa i lepiej planować działania wspierające rozwój wsi, podkreśla rzecznik GUS-u Krzysztof Jedlak.
22: GUS będzie pytał o powierzchnię upraw, zasiewy, zużycie nawozów, wyposażenie w maszyny.
19: Prawie 7 tysięcy gospodarstw chcą przepytać ankieterzy na Kujawach i Pomorzu. Przekazywane dane są objęte tajemnicą, zapewnia Małgorzata Górka z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.
23: Dane służą wyłącznie do analiz. Są publikowane tylko w formie zbiorczych zestawień, bez możliwości identyfikacji konkretnego gospodarstwa rolnego.
19: Rolnicy, którzy zostali wybrani do udziału w badaniu, otrzymają list od prezesa GUS-u.
20: Dane można przekazać przez internet lub podczas kontaktu z ankieterem. Badanie potrwa do połowy sierpnia, a udział wytypowanych gospodarstw jest obowiązkowy. Na koniec jeszcze mała podpowiedź dla wypoczywających. W długi czerwcowy weekend w Małopolsce samochody można zostawić na parkingu, a na wycieczkę wybrać się lokalnym pociągiem. Taki przejazd jest tańszy dzięki biletom rodzinnym, które na kilka dni wprowadził samorząd województwa małopolskiego.
24: W okresie długiego weekendu od Bożego Ciała oferujemy bilety rodzinne, gdzie można przemieszczać się całymi rodzinami od 2 do 6 osób po Małopolsce, która oferuje bardzo dużo atrakcji turystycznych, bardzo dużo atrakcji kulturalnych. Takimi akcjami przyciągamy na kolej pasażerów.
20: Mówił Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a małopolski bilet dla rodziny będzie obowiązywać do niedzieli.
1: Tak, długi weekend, a my w robocie. No.
20: Słuchaj, ale ktoś pracować musi, żeby odpoczywać mógł ktoś,
1: tak,
20: po prostu.
1: Żeby wolne, no. Ktoś. Jeżeli wy też w pracy, drodzy słuchacze, to mamy coś na pocieszenie. Pogoda naprawdę. Deszcze, burze, dużo chmur, słońca, to próżno szukać naprawdę. Jest parno, ciepło, nieprzyjemnie, 25 stopni w najcieplejszych miejscach w kraju, w tych najchłodniejszych 16. I sytuacja będzie trwała przez cały dzisiejszy dzień, całą noc. Jutro naprawdę w niektórych miejscach troszeczkę się poprawi, ale deszczowo również będzie. Także jeżeli jesteście w pracy, to nic nie tracicie. W sumie to możecie się pochwalić. 609-86-9869. Jak spędzacie piątek długo weekendowy? Dajcie znać, powiedzcie, a my przekażemy to reszcie kraju. Może też ktoś ma tak przekichane jak wy, także jakoś tu będziemy się wspólnie wspierać. Marta Kiermasz wraca za godzinę.
20: Tak, zapraszam.
1: A ja mówię dzień dobry, Arek Sikora. Witam w ten piątek.

Dosyć ciekawe słowo, perdonami. A jaka ciekawa piosenka. Jeszcze bardziej. Dior Odyssey i Adrian Delgado w Vox FM. Tak wam gramy w piątek, 15 minut po 9. Słuchajcie, sprawdzimy wasze plany, co robicie w piątek, długo weekendowy, 609-869-869, nadsyłajcie, a w międzyczasie, no to musimy pochylić się nad tematem, bo to było tak, no French Open, prawda, wszystkie oczy skierowane na Igę Świątek. No i tutaj pierwsza runda, super, druga runda, świetnie, trzecia runda, wow, czwarta runda, no i nie poszło. No i nie poszło, Iga Świątek odpadła z French Open i tak sobie żyliśmy w takim zawieszeniu, aż tu nagle, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, nie wiadomo jak, jakim sposobem pojawiła się ona, Maja Chwalińska. Słuchajcie, pykła tą, pykła tamtą, cyk, cyk, czwarta runda, ćwierćfinał, półfinał wczoraj, co to było? Niesamowite. Mówiliśmy już o tym na antenie Radia Vox FM nie raz, ale cóż zaszkodzi powiedzieć o tym jeszcze raz. Aj, Maja Chwalińska w finale French Open. Jutro naprzeciwko Marii Andriewy. Aż Maja, żebyś ty wiedziała, jak wszyscy za ciebie trzymamy kciuki. Dajesz tam, Majka, dajesz! Vox FM. Niesamowite emocje sportowe. Więcej prosimy, więcej takich.

0: genialna brzmiąca Ellie Goulding na świetnych dźwiękach od Illenium. Don't Want Your Love to drugie miejsce ostatniego notowania bestlisty. VoxFM.pl, zakładka bestlista, wejdźcie, sprawdźcie. Zagłosujcie, bo już dzisiaj o 17 najnowsze notowanie prezentowane przez Krzyśka Skrzypkowskiego. No właśnie, piątek, piąteczek, piątunio w kalendarzu. Trochę mniej ekscytujemy się tym piątkiem dzisiaj, no bo już wczoraj mieliśmy taki, wiecie, no taki... Wczoraj już mieliśmy sobotę, także co tu się dzisiaj piątkiem ekscytować? Długi weekend trwa, w pogodzie byle jak, deszcze, burze w prognozach synoptyków, mało słońca, dużo chmur, więc pytamy was, jak wy sobie z tym radzicie? 609-86-9869, jakie plany na długi weekend? No i proszę bardzo, czytamy. Jestem w pracy od 4.30, ale kończę około 10.00, ktoś pisze. No to ładnie, to już chwila, moment, super. Niestety piątek pracujący, ale o 16.00 kierunek Mazury. Szerokości, no i udanego wypoczynku. Dzień dobry, mam pytanie, ktoś pyta. Czy wszyscy się pogodzili, że dzisiaj nie ma Kochaj albo Rzuć? Arek z Holandii dokładnie pyta. No, słuchaj. Jest wolne i tyle. Witam serdecznie. Ja też nie mam długiego weekendu. Ktoś pisze, czwartek w pracy 6.18, dzisiaj w pracy 6.18, jutro w pracy 18.06. Pozdrawiam. Co tu dużo mówić? Wytrwałości. Życzymy wszystkiego dobrego. Ściskamy kciuki. Po wczorajszym rozpoczęciu długiego weekendu dzisiaj wracam do pracy. To już koniec długiego weekendu. Ktoś pisze, cześć, tu Grzesiek w robocie. Sam, ale dobrze, że w telefonie was mam. Pozdrawiam całą waszą ekipę. Dzięki, pozdrawiamy twoją ekipę również i ciebie. Ja bym chciał się pochwalić, że jestem tak jak wy w pracy, jutro też będę. Przy okazji pozdrawiam szefa, który pojechał na Mazury. No właśnie, ktoś musi mieć wolne, żeby ktoś mógł pracować, albo na odwrót. 609-86-9-869, halo, słuchamy.
1: Cześć, z tej strony Arek. Cześć. Mój długi weekend wygląda tak, że jestem w pracy od 6.00. Od 6.00 słuchałem VoxFM.
0: O, pozdrawiam. Bardzo, bardzo nam miło, że pracujemy razem z tobą. Halo, kto jeszcze ma coś do powiedzenia tutaj?
2: Hej, z tej strony Monia. Ja nawet dzisiaj zamiast zrobić 500 pierogów. Nie wiem, czy ktoś ma tak przeciwne jak ja, ale... Nie wytęka.
0: 500 pierogów, tak? Doklep jeszcze 100, zamawiam. Smacznego.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Mon amour.
7: Co na mur, kochanie?
6: Ten dach mam na mur.
7: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
6: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
8: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
9: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo w każdą sobotę w Superekspresie.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salonetdrzwi.radom.pl Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
12: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
14: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
15: Reklama.
16: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 47 uczniów i 20 osób dorosłych trzeba było wczoraj ewakuować ze szkoły w Kruszewie w powiecie grujeckim w gminie Pniewy. Wszystko po tym, gdy zapalił się dach budynku. Nie było osób poszkodowanych. W akcji uczestniczyło 11 zastępów Straży Pożarnej PSP i OSP, a także grupa operacyjna Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na miejscu pracowała również grupa dronowa wspierająca działania rozpoznawcze z powietrza. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji przez mieszkańców. W przytyku zakończyła się budowa skweru imienia Doroty Podlodowskiej. Koszt prac to ponad 7 milionów złotych. Wielkie otwarcie już jutro. Na plenerowej scenie wystąpi Rafał Brzozowski. Resursa Obywatelska zaprasza mieszkańców na Anima Urbis. Tegoroczny spacer po Radomiu zamieni się w grę inspirowaną wydarzeniami czerwca 76 i premierą karcianki 50 powodów do zadumy. Uczestnicy sami wybiorą drogę odwagi i bezpieczeństwa, mówi Damian Drabik z Resursy Obywatelskiej.
17: Gra pozwala się wcielić w jedną z czterech charakterystycznych postaci, które biorą udział w wydarzeniach sprzed półwiecza. Umożliwia to wejście w sam środek zdarzeń, w których nie ma czasu na wahanie.
16: Anima Urbis już jutro o godzinie 20.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
16: Trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie.
18: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: FM. Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
3: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
4: jest. Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
5: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką. W branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789-092-983.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
9: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 9

0: zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
1: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklama.
4: Vox FM.
3: Vox FM.
4: Radom.
5: Maja Chwalińska już szykuje się na wielki finał French Open. Polka zmierzy się jutro z rosyjską zawodniczką. Jedna osoba nie żyje, druga jest w ciężkim stanie. W wiadomościach tragiczny wypadek w Tatrach. Uważajcie na burzę. Synoptycy wydali pogodowe alerty.
6: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
5: Spodziewam się piekielnie trudnego meczu, przyznaje Maja Chwalińska przed finałem French Open. Polka ma na swoim koncie historyczny już sukces i wczoraj pierwsza zawodniczka z kwalifikacji dotarła do finału francuskiego turnieju Wielkiego Szlema. Rywalką Maj będzie Rosjanka Mira Andrzejewa, o której nasza reprezentantka wypowiadała się w samych superlatywach.
7: Spodziewam się piekielnie ciężkiego meczu. Ona jest zawodniczką z topu, gra niezwykle solidnie i bardzo lubię też ją oglądać na korcie. Tak naprawdę nic się nie zmienia, no, trzeba zagrać najlepszy tenis, jaki tylko potrafię i zobaczymy, na ile to wystarczy.
5: Menadżer Mai, Piotr Szczypka, w rozmowie z Eurosportem nie krył wzruszenia.
8: Nie mam słów, bo tyle razy byłem na skraju załamania nerwowego, że tylko chciałem rundę, dwie, żeby po prostu żyć normalnie, żeby nie chodzić i prosić się po prostu to takie przetrwanie, bo wziąłem sobie bardzo dużo na plecy, a teraz to po prostu wszystko ze mnie schodzi, więc jestem... Nie, tego się po prostu nie da opisać.
5: Maja Chwalińska będzie dopiero czwartą osobą z Polski, która zagra w finale gry pojedynczej Wielkiego Szlema.
4: To są wiadomości Vox FM.
5: A w nich tragedia w Tatrach. Jedna osoba nie żyje, druga w ciężkim stanie trafiła do szpitala. To po wypadku na Rysach. Ze szczytu spadło dwoje turystów.
9: Na miejscu zostaliśmy jedną osobę bez oznak życia. Druga osoba w stanie ciężkim, w stanie krytycznym, w bardzo trudnym terenie z ciężkim i trudnym transportem. Została przekazana do szpitala w Zakopanem. Prawdopodobnie spadli w okolicach Rysy. My znaleźliśmy ich poniżej wylotu Rysy, budu pod Rysami.
5: Mówił nam Łukasz Migiel, ratownik tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Ze względu na trudne warunki panujące w górach, śmigłowiec miał problemy z dotarciem na miejsce. Ratownicy ostrzegają, że w wyższych partiach nadal zalega śnieg.
9: Generalnie od czarnego stawu pod Rysami są warunki zimowe. Trzeba mieć raki, trzeba mieć czeka, no i oczywiście przede wszystkim umiejętności posługiwania się tym sprzętem. No i należy pamiętać też o tym, że w takich warunkach pogodowych no nie można liczyć na szybką akcję. Po prostu te działania ratownicze trwają niestety długo.
5: Z kolei w dolnych partiach Tatr na szlakach jest mokro, ślisko i błotniście. Ukraina zgadza się na kolejne ekshumacje polskich ofiar na Wołyniu. Chodzi o miejsca pochówku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej oraz o żołnierzy Wojska Polskiego pochowanych we Lwowie. Decyzję podjęła Ukraińska Komisja Międzyresortowa zajmująca się upamiętnieniem ofiar wojen i represji.
10: Zgoda obejmuje miejsca, gdzie spoczywają mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zamordowani w sierpniu 1943 roku podczas zbrodni wołyńskiej. Wiosną tego roku w tamtym rejonie rozpoczęły się prace polsko-ukraińskiej ekspedycji. Pod koniec kwietnia naukowcy odnaleźli kolejny grób ofiar zbrodni. Zdaniem badaczy w okolicy może być zakopanych nawet 350 osób. Instytut Pamięci Narodowej zapowiada, że po przeprowadzeniu ekshumacji możliwe będą godne pochówki odnalezionych ofiar na cmentarzu w Ostrówkach. Decyzja władz Ukrainy obejmuje również prace dotyczące polskich żołnierzy poległych w 1939 roku oraz badania szczątków wojskowych pochowanych na terenie Ukrainy.
5: O czym informował Mateusz Gołębiewski. W wiadomościach teraz pogodowe ostrzeżenie od synoptyków. O poranku wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami. Te obejmą głównie wschodni pas Polski. Z kolei na Dolnym Śląsku i w Lubuskiem może intensywnie padać. Alerty obowiązują do około godziny 23. Podczas burz możliwy jest silny wiatr wiejący z prędkością do 80 km na godzinę. Lokalnie może spaść również grad. Bez głośnych fajerwerków, za to w nowym miejscu i ze sceną na wodzie już jutro po raz 25 odbędzie się wielkie smocze widowisko na Wiśle. Od 22 na bulwarze Tynieckim uczestnicy będą mogli podziwiać 15 pływających instalacji.
11: Infrastruktura po stronie bulwaru Rodła, widownia po stronie bulwaru Tynieckiego. Będzie tylko pirotechnika sceniczna, niegłośna. Te elementy zastąpiliśmy różnymi laserami, światłami. Bardzo dużo artystów w tym roku na scenie, bo przeszło 150 osób, tancerze, wokaliści, animatorzy smoków.
5: Mówił Karol Suszczyński, dyrektor krakowskiego Teatru Groteska. W weekend na bulwarach odbędzie się smoczy piknik, a w niedzielę tradycyjna parada smoków.
6: Jak już słyszeliśmy w wiadomościach, opady deszczu, burze prognozowane przez synoptyków. Aktualnie pada w zachodniej części kraju. Zielona Góra, Poznań, Słupsk, Bydgoszcz też już deszczowy. W Łodzi może już padać, we Włocławku. Deszczowo również na Podlasiu. Białystok skąpany w deszczu. Suwałki, Augustów. Tutaj też może być już burzowo. Jeżeli chodzi o burze dzisiaj, no to mogą one wystąpić również w Warszawie, w Rzeszowie, w Lublinie, w Olsztynie. Tam piorunki narysowane na mapie, to więc chyba to oznacza. No dobrze, ale damy jakoś radę. Jest piątek, w końcu piąteczek, piątunio, długi weekend. Pocieszajmy się jakoś, nawet jeżeli jesteśmy w pracy, to też może być fajnie. Bo bardzo prawdopodobne, że jest jak długi weekend, to że szef wyjechał na urlop, więc kota nie ma, myszy harcują.
5: Dokładnie.
6: Przy dobrej muzyce do tego. W Vox FM taką gramy. W rytmie hitów Mario Bichin na dobry początek. Dzień dobry, ode mnie Arek Sikora. Marta Kiermasz wraca o 11.
5: Zapraszam.

Felix Jen, Jasmine Thompson i Ain't Nobody w Vox FM. No, mówiliśmy o tym, że długi weekend, że prawdopodobnie szef na urlopie, prawda? I ktoś tutaj napisał, fajnie, że wasz szef na urlopie, mój to tylko o pracy myśli, wszystkiego się czepia. Chciałem pomóc, naprawdę chciałem pomóc. Odpaliłem sobie, słuchajcie, sztuczną inteligencję, zacząłem pisać, jak wysłać szefa na urlop. I nagle coś mi wyłączyło tego czata, co nie? Także podejrzewam, że raczej mój szef też nie jest na urlopie. Zobaczył, co on kombinuje i ten... A, miało być tak fajnie. No nic, trzeci wymiar tymczasem. Dla mnie masz stanie, to ja biorę się za robotę. Po prostu dobrze wam zagram, dobra? Bo szef patrzy, słucha. Gromi, Armin van Buuren, Dawid Narożny na horyzoncie. No to przecież są hita. A u nas gramy w rytmie hitów w Vox FM. Można robić głośniej.

0: Never Going Home. Jeżeli chodzi o długi weekend, no to bardzo fajnie by było, żeby to było Never Going Home z imprez, grilli, rodzinnych spotkań z przyjaciółmi i tak dalej, niż Never Going Home z pracy. A się okazuje, że większość z nas jednak naród pracujący. Ajajaj. Wspomożemy hitami DJ Antoine, Carly Jaspen i Kenu Silva na muzycznym horyzoncie za moment w Vox FM.
1: Reklama.
2: RTV Eura GD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
11: Niskie ceny są codziennie.

0: łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
3: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
4: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Reklama.
9: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Po dramatycznym wypadku druzgocące wyniki kontroli. Aż 24 nieprawidłowości stwierdził Urząd Transportu Kolejowego w spółce Koleje Mazowieckie. Pracownicy urzędu rozpoczęli działania po lutowym wypadku w Woli Bierwieckiej, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik Hołuj. Chłopak, pomagając nieznajomej kobiecie wynieść wózek z pociągu, sam znalazł się pod składem. W wyniku wypadku stracił obie nogi i dłoń. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego podjął decyzję o wszczęciu postępowania administracyjnego wobec przewoźnika. Czego dotyczą nieprawidłowości, wyjaśnia rzecznik urzędu Tomasz Frankowski.
10: Chodzi m.in. o brak właściwej obserwacji wymiany podróżnych przez kierownika pociągu, brak właściwej obserwacji peronu za pomocą kamer zewnętrznych przez maszynistę, rozmowy z wykorzystaniem urządzeń radiołączności pociągowej niezgodne z obowiązującymi przepisami, ale także brak właściwego prowadzenia dokumentacji pociągowej.
9: Swoje postępowanie w sprawie wypadku prowadzi prokuratura. Nikomu nie postawiono zarzutów. Kozienice po raz kolejny staną się stolicą siatkówki. W weekend 6 i 7 czerwca odbędzie się tam Grand Prix w siatkówce plażowej kobiet. W sobotę odbywać się będą eliminacje, a w niedzielę gry finałowe. Grand Prix odbędzie się na boiskach do siatkówki plażowej przy ulicy Bohaterów Studzianek 30. Wstęp wolny.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
9: Pogodnie i raczej bez deszczu będzie dzisiaj w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie. Synoptycy nie prognozują na dziś opadów deszczu.
11: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: a my dostarczymy Ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje 2 koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Bestway za 529 oraz szlifierka kątowa Grafit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
12: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
13: No co wy, spawane z profili będą git.
14: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
12: Siadek.
14: No co?
15: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
16: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl. Róbcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
2: Reklama.
3: Vox FM Radom.
0: Eksplozja drona w Rumunii to w pobliżu terminalu naftowego. Minister Obrony Narodowej apeluje do władz w Kijowie. W tle kontrowersje wokół decyzji Zełenskiego w sprawie UPA. Zanim wyszła na światowe korty, najpierw mierzyła się w mniejszych turniejach. Na koniec droga Maji Chwalińskiej do finału French Open.
18: 11 na zegarach, czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Słuchamy.
0: Na początek pilne doniesienia z Rumunii. W porcie Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski, donoszą zagraniczne agencje. Nie ma ofiar ani szkód materialnych. Bezzałogowiec należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie. Doszło do samoczynnej detonacji. Dron znajdował się niedaleko terminalu naftowego. Przypomnijmy, to kolejny taki incydent w Rumunii. 29 maja rosyjski bezzałogowiec wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, rozbijając się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz. Wybuchł pożar, 2 osoby zostały lekko ranne. Władysław Kosiniak-Kamysz apeluje do władz w Kijowie, to w sprawie nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Szef resortu obrony w specjalnym nagraniu zwrócił się z prośbą o ponowne rozważenie tej decyzji, która, jak tłumaczył, jest dla Polaków niezwykle bolesna.
1: Apeluję do władz Ukrainy o ponowne rozważenie tej decyzji i znalezienie takiej formy uhonorowania współczesnych ukraińskich żołnierzy, która nie będzie raniła pamięci polskich ofiar. Nie chodzi o upokorzenie Ukrainy. Chodzi o gest dojrzałości, odpowiedzialności i szacunku wobec narodu, który w momencie najtrudniejszym stanął przy Ukrainie.
0: Kosiniak-Kamysz przypomniał ukraińskim władzom, że to Polska jako pierwsza ruszyła z pomocą po wybuchu wojny, zapewniając wsparcie humanitarne i oferując dach nad głową. Jednocześnie szef MON przyznał, że decyzja o uhonorowaniu UPA budzi w naszym kraju głęboki ból, niepokój i sprzeciw. Dodał również, że Polska pozostanie po stronie Ukrainy w walce z rosyjskim imperializmem. Przypomnijmy, decyzję prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia UPA wywołała w kraju ogromne poruszenie. Prezydent Karol Nawrocki zasugerował odebranie Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Wiadomo już, kto pilotował śmigłowiec, który rozbił się w Beskidzie Wyspowym. To były siatkarz jednego z chełmieckich klubów, Błażej Czarnecki. 30-latek zginął w nocy z środy na czwartek. Po tym, jak Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zgłosiła utratę łączności z pilotem, rozpoczęto poszukiwania. Prowadzono je głównie w rejonie Kasiny Wielkiej i Kasiny Małej. Ciało mężczyzny odnaleziono wczoraj rano. Przyczynę katastrofy wyjaśniają prokuratura oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Na trasach więcej patroli, trwa policyjna akcja związana z długim czerwcowym weekendem.
19: Będziemy zwracać przede wszystkim uwagę na stan trzeźwości kierowców, alkohol nie łączy się z kierowaniem. Będziemy zwracać uwagę na stan techniczny, a co najważniejsze, będziemy zwracać uwagę na prędkość, z jaką przemieszczają się kierowcy, bo to nadal pozostaje główną przyczyną wypadków drogowych w naszym regionie.
0: Mówił Tomasz Zieliński z warmińsko-mazurskiej policji. Wzmożone kontrole w całym kraju potrwają do poniedziałku.
3: Sport w wiadomościach Vox FM.
0: Jest na ustach całego świata rewelacyjna Maja Chwalińska. Już jutro zagra w finale French Open w Paryżu. Warto przypomnieć, że po pierwsze laury sięgała na kortach w Piotrkowie Trybunalskim. To tam 15 lat temu zdobyła medal podczas nieoficjalnych mistrzostw Polski do lat 10.
20: To były jej pierwsze ogólnopolskie mistrzostwa Krasnali do lat 10. Jest to impreza największa w Polsce. Średnio około 100 dzieciaków startuje corocznie. Jest to taki przegląd tego rocznika w Polsce.
0: Mówił Wiesław Kozica, organizator turnieju w Piotrkowie, a już jutro rywalką Polki będzie Rosjanka Mirra Andrijewa.
18: My natomiast dzisiaj walczymy z pogodą. W prognozach synoptyków kolejne ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu. Tak zwana wschodnia ściana pokryta alertami, ale padać może w całym kraju. Grzmieć również te burze prognozowane przez synoptyków praktycznie wszędzie, więc miejmy to na uwadze. Jutro już bez burz, ale cały czas z opadami deszczu, też mniejszymi i też w mniejszej ilości miejsc. Z godziny na godzinę te prognozy są, jakby to powiedzieć, coraz bardziej łaskawe. Dobrze, w końcu mamy weekend, oby tak dalej. Biometr dzisiaj niestety niekorzystny, ale na tym się zupełnie nie skupiamy. Skupmy się na tym, że na horyzoncie same hity. Polo Vibes, Akcent, Sera. Tak wam zagramy w piątek, 4 minuty po 11. Arek Sikora, dzień dobry. I do usłyszenia z Martą Kiermasz o 12.
0: Zapraszam.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Można się rozpłynąć przy takich dźwiękach. To Alok i John Martin, Wherever You Go, Vox FM za nami. Słuchajcie, przed nami zmiany. Planuje się jakieś tam zmiany w sprawie dzików, które grasują po Warszawie. No to jest już memiczna sprawa, prawda? Utworzono, słuchajcie, zespół do spraw dzikich zwierząt, który ma się zająć losem tychże właśnie dzików. O co chodzi? No chodzi o to, żeby życie dzika i człowieka jakoś symbionizować, prawda? Żeby to jakoś, jak czytam tutaj w oświadczeniu, chodzi o między innymi znalezienie nowych sposobów ograniczenia konfliktów pomiędzy ludźmi a dzikimi zwierzętami. O? No właśnie, no właśnie. Ale teraz pytanie kluczowe, czy się da? Czy się da? No właśnie. Jednak dzikus to dzikus, prawda?

0: Zokaria. Już wchodzimy, już patrzymy, bo to trzeba sprawdzić. Vox.fm.pl, zakładka bestlista Zokaria. Piąte miejsce póki co w ostatnim notowaniu. Dzisiaj przypominamy piątek, a więc najnowsze notowanie po godzinie 17 prezentuje Krzysiek Skrzypkowski. To jest ostatni moment. Naprawdę. Ostatni moment, żeby zagłosować na swoje ulubione hity w www.voxfm.pl, zakładka bestlista. Plusiki i minusiki do waszej dyspozycji, a później dzisiaj po 17 koniecznie słuchajcie.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
8: Z PSB zawsze się da.
10: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start, 9. edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
14: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
17: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
18: Reklama.
19: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Będą dwie nowe pętle i parking dla rowerów. Trwa remont przystanków końcowych na Zamłyniu i Pruszakowie w Radomiu. To inwestycja w ramach programu Polska Wschodnia. Co obecnie dzieje się na budowie? O tym Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
20: Na obu pętlach zostały już częściowo ustawione krawężniki i przygotowane miejsca pod budowę płyt postojowych dla pojazdów komunikacji miejskiej. Na Pruszakowie trwa też obecnie układanie nowego chodnika po stronie sklepu w pobliżu ulicy Kieleckiej.
19: Koszt przebudowy to ponad 2 700 000 zł. Remont ma zakończyć się jesienią tego roku. To będzie wyjątkowe wydarzenie sportowo-rodzinne. Już jutro Akademia Sportu Radomiak organizuje charytatywny festyn. W trakcie wydarzenia prowadzona będzie zbiórka dla Dominika, chorującego na DMD, mówi mama chłopca Żaneta Granecka.
1: Ta kwota będzie przeznaczona na terapię genową oraz na opiekę medyczną podczas podawania leku. Bardzo prosimy o pomoc. Ta kwota jest nieosiągalna dla jednej rodziny. Zachęcam do przyjścia i po prostu wsparcie tej akcji.
19: W programie gry i zabawy, dmuchańce, a także turniej piłki nożnej i siatkowej. Festyn już jutro na boiskach treningowych przy ulicy Struga. Start o godzinie 10. Natomiast o 17 odbędzie się mecz charytatywny na głównym boisku Radomiaka.
3: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
19: Coraz więcej chmur nad naszym regionem, ale wierząc prognozom, padać dziś raczej nie będzie. Obecnie na termometrach 18 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 22.
3: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: Tok

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Piątek Weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Mon amour.
6: Co na mur, kochanie?
5: Ten dach mam na mur.
6: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
7: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
10: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: 18, 47, 12.
14: Co liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24, 30.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Radom.
16: Kierowcy, zróbcie głośniej, są spore utrudnienia na A2 w Łódzkiem. Jest wstępny raport w sprawie katastrofy dromadera na Lubelszczyźnie. Na początku maja zginął pilot. Koncerty, warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. Warszawa szykuje się na Wianki nad Wisłą.
17: Na zegarach 12 to czas na wiadomości radia Vox FM w samo południe, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
16: I na początek pilne informacje dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 w Łódzkiem w kierunku Poznania. To po zderzeniu 3 samochodów między węzłami Stryków i Zgierz. Jedna osoba jest ranna. Na miejscu pracują służby. Utworzył się tam blisko 5-kilometrowy korek. Jest wstępny raport w sprawie katastrofy dromadera na Lubelszczyźnie. Maszyna brała udział w gaszeniu pożaru Puszczy Solskiej na początku maja. Zginął 65-letni pilot. Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych przygotowała dokument, który opisuje, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Raport przejrzał nasz reporter Bartłomiej Ważne.
18: Samolot miał na pokładzie około 1900 litrów wody. O godzinie 20:20 samolot doleciał do wskazanego miejsca pożaru, ale pilot nie potwierdził występowania tam ognia. Zmienił kurs na koordynaty podane przez innego pilota. 15 kilometrów na wschód od Biłgoraja. O godzinie 20:38 pilot zlokalizował pożar, na który zamierzał dokonać zrzutu wody. Po wykonaniu kręgu w rejonie pożaru zrobił nalot, który zakończył się gwałtownym nurkowaniem. Samolot ścinający wierzchołki drzew o godzinie 20:40 zderzył się z ziemią. W wyniku zderzenia samolot uległ całkowitemu zniszczeniu, a pilot poniósł śmierć na miejscu.
16: W raporcie czytamy też, że nastąpił wtedy zapłon paliwa wyciekającego z rozerwanych zbiorników. 65-letni pilot miał ważne badania lotniczo-lekarskie, miał też licencję. Sam samolot był dopuszczony do latania. Miała 3 promile alkoholu i opiekowała się miesięcznym dzieckiem. Teraz historia z Radomska w Łódzkiem. 31-letnia kobieta sama wezwała ratowników. Ci z kolei powiadomili policję.
19: Pomoc medyczną wezwała kobieta, która skarżyła się na złe samopoczucie i problemy z oddychaniem. Po przybyciu na miejsce ratownicy ustalili, że 31-letnia kobieta znajduje się pod znacznym wpływem alkoholu i sprawuje opiekę nad swoim miesięcznym dzieckiem.
16: Mówił Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. O zdarzeniu poinformowano sąd rodzinny. Kobiecie grozi 5 lat więzienia. Remont drogi do Morskiego Oka prawie zakończony. Do końca długiego weekendu czerwcowego turyści, wozy konne i busy elektryczne będą mogły swobodnie poruszać się po szlaku. Dopiero od następnego tygodnia przyjdzie czas na krótkie dokończenie remontu na odcinku Łysa Polana wodogrzmoty Mickiewicza, mówi starosta tatrzański Andrzej Skupień.
20: Ostatnia warstwa jest już położona, więc w firmie zostają tylko te dodatkowe prace na poboczach i te końcowe. Dlatego też te prace będą kontynuowane w przyszłym tygodniu po okresie tego najazdu. Po weekendzie czerwcowym firma dokończy pracę na tej drodze, ale zamknięć drogi już nie będzie.
16: Roboty wykończeniowe przewidziano od 8 do 10 czerwca. Wówczas szlak nie zostanie zamknięty dla pieszych. Ze względu bezpieczeństwa ani zaprzęgi konne, ani busy nie będą jednak kursowały. Nie tylko koncerty, ale też warsztaty, kajaki i słowiańskie tradycje. Już 20 czerwca w multimedialnym parku Fontan w Warszawie odbędą się tegoroczne wianki nad Wisłą. Na uczestników będą czekać pokazy, rękodzieło, regionalna kuchnia oraz wspólne tworzenie 4-metrowego wianka.
21: Tysiące osób przygotowuje ogromny wianek, a potem jest wielki korowód, zabawa i rzucanie wianka do Wisły.
16: Mówił Andrzej Matusiak, dyrektor stołecznej estrady. Zwieńczeniem wieczoru będą koncerty i występ holenderskiego DJ-a.
17: Jeszcze wieści od synoptyków. Ja zatrzymałem się na jutrzejszej mapce. Jutro zdecydowanie lepsza pogoda niż dzisiaj. Pojawi się słońce, troszeczkę mniej deszczu. Na termometrach temperatury rzędu 24-25 stopni. W niedzielę znów powrót deszczy i burz. 27 stopni w najcieplejszych, 28 nawet w najcieplejszych miejscach w kraju. Ale tak jak tutaj widzę, to cała Polska pod znakiem opadów deszczu. Podobnie w poniedziałek, wtorek, w środę również deszczowo. Jak co, do deszczu trzeba się chyba będzie przyzwyczaić, bo w najbliższych dniach go po prostu nie zabraknie. W najbliższych minutach zaś nie zabraknie hitów, potem mamy na horyzoncie No Mercy Time, Bebe Rexha już za moment w Vox FM, 4 minuty po 12, jest piątek, przypominam. Arek Sikora, dzień dobry. Vox. Marta Kiermasz też jest i wróci o 13.
22: No wszystko się zgadza, zapraszam.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

i to są właśnie hity. Hity Where We Are Young, David Guetta. Hity są po to, żeby je grać, żeby ich słuchać, a rowery są po to, żeby na nich jeździć, prawda? W ogóle lato jest od tego, żeby jeździć sobie na rowerze. Nie macie roweru? Ha? Już wychodzimy z pomocą VoxFM.pl. Tutaj możecie kliknąć w zakładkę Vox daje dwa koła, taki kwadracik, proszę bardzo. No i poczytajcie sobie, co tam jest. Zobaczcie, zerknijcie, przecież to... Nie dość, że można zgarnąć rower, wystarczy tylko napisać, z kim i gdzie wybralibyście się na idealną wyprawę rowerową tego lata. A pierwsza zmiana w składzie. Julka, Konrad, Pawelec dostarczą wam taki rower prościutko pod drzwi. Co wy na to? Ha? Jak na lato, jak to się mówi. A jak lato, to rower. Wszystko się tutaj... Patrzcie, jak to się... Jak puzzle ze sobą łączy. VoxFM.pl, zgłoście się już teraz. Ruszamy z akcją w poniedziałek. Może to właśnie do was w poniedziałek zapuka pierwsza zmiana i dzwonknie dzwoneczkiem tym od drzwi najpierw, prawda? Wy drzwi otworzycie i później wy będziecie dzwonić dzwoneczkiem, ale już w waszym osobistym, prawdziwym rowerze. Ha! VoxFM.pl. Tam naklikajcie i to wszystko może się spełnić. Vox daje dwa koła. No i nie zapominajmy też o tym, że jak wskoczymy na te dwa koła, że trzeba później kask założyć, bo to bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. No, VoxFM.pl, zgłaszajcie się do naszej zabawy, a my tymczasem gramy w rytmie hitów, no bo jakżeby inaczej, hity są od tego, żeby je grać. Przypominam, Sandra, już teraz w VoxFM.

0: Bardzo słoneczne rytmy i na Bob Taylor i Deja Vu. Słoneczne rytmy powiadacie. A propos słońca, też możemy mieć Deja Vu, bo jak czytam, pogodowy potwór wraca. Pamiętacie upalne lato z 2024 roku? Spowodowało je zjawisko zwane El Nino, a teraz ma być podobno jeszcze bardziej ciepło. To wpłynie na globalny system pogodowy, podkręci zmiany klimatu i tak dalej, o co chodzi? Słuchajcie, ma być niezwykle upalnie. Upały, jak czytam, najsilniejsze od 155 lat. No. Czyli będzie najgoręcej niż pamiętają to najstarsi ludzie. Takie lato, tak. I to prawdopodobnie wszystko przez te gorące hity, no. A nie dziękujcie, nie ma za co.
1: Autopromocja.
2: Energia. Moc. Jazda bez trzymanki.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzani Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
3: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
4: Każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie. Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Jeden, dwa, trzy, cztery, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
11: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
12: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start, 9 edycja, dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
0: Reklama.
13: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Blisko 40 milionów złotych na rozwój regionu radomskiego z programu Mazowsze Pomaga. Samorząd województwa przyznał dotacje na 26 projektów. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na wymianę starych latarni w Radomiu, na nową kanalizację w Pionkach czy rozbudowę oczyszczalni ścieków w Zwoleniu. Parking wielopoziomowy przy ulicy Kaleskrauza przechodzi do historii. Rozpoczęła się jego rozbiórka. Obiekt został wybudowany 20 lat temu i przez długi czas stał pusty. W 2020 roku miasto zdecydowało się na jego remont za blisko 600 tysięcy złotych. Potem okazało się, że budynek ma wadę konstrukcyjną i nie może być użytkowany. Ostatecznie teren trafił w prywatne ręce. Zgodnie z zapowiedziami ma tam powstać drapacz chmur. Czy to dobry pomysł? Spytaliśmy mieszkańców miasta.
14: Nie jesteśmy zarówno centrum finansowym, czy jakimś tam, nie potrzebujemy tyle office space'u jak inne miasta.
15: Myślę, że lepiej by się komponowało, jakby były dwa mniejsze.
16: Budownictwo napędza gospodarkę.
13: Z mieszkańcami Radomia rozmawiał Wojciech Wójcikowski.
17: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
13: Trochę słońca, trochę chmur, ale raczej bez deszczu będzie do końca dnia w naszym regionie. Obecnie na termometrach 19 stopni, a maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 22.
17: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: Vox FM. Jest impreza.
13: Cukierki rosnące na drzewach i czworonożni przyjaciele czekający na wspólny spacer. Już w najbliższą niedzielę odbędzie się naleśnikowy Dzień Dziecka i Psiecka w radomskim schronisku. W programie bar naleśnikowy, popcorn oraz mnóstwo słodkich niespodzianek. Podczas wydarzenia zbierane będą pieniądze na strzyżenie psów. Przypomnijmy, impreza odbędzie się w najbliższą niedzielę w godzinach od 10 do 14 w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Witosa w Radomiu.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
12: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
13: W dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
14: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
15: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
16: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Reklama.
17: Vox FM Radom.
18: Eksplodował dron, służby zarządziły ewakuację, to w Rumunii, od tego zaczynamy. Tragedia we Włocławku, 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze, matka była pijana. W wiadomościach też zatrzymanie seryjnej podpaleczki lasów na Lubelszczyźnie, wpadła na gorącym uczynku.
19: Na zegarach 13, czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
18: Ewakuacja po eksplozji drona morskiego w Rumunii. Chodzi o część wybrzeża w Konstancy nad Morzem Czarnym. Samoczynnie detonował się tam bezzałogowiec nieznanego pochodzenia. Według władz nikt nie ucierpiał, ale w regionie trwa operacja poszukiwawcza. Tym tematem wiadomości o 13 otwiera Mateusz Gołębiewski.
20: Do wybuchu doszło w pobliżu portu w Konstancy. Rumuńskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że to bezzałogowiec, który dokonał samozniszczenia. Lokalne władze opublikowały nawet film z wydarzenia. Konstrukcja maszyny odpowiada typom wykorzystywanym podczas wojny w Ukrainie. W związku ze zdarzeniem ewakuowano część wybrzeża. Polska ambasada w Rumunii zaapelowała do przebywających tam obywateli o stosowanie się do poleceń służb. Do działań skierowano także dwa śmigłowce, które sprawdzają, czy w okolicy nie znajdują się kolejne drony. Według lokalnych mediów podczas akcji odnaleziono jeszcze trzy morskie bezzałogowce w rejonie rumuńskiego wybrzeża.
18: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Dramat we Włocławku. 5-letnia dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Do tragedii doszło przy ulicy Wiejskiej. Zuzia była pod opieką kompletnie pijanej matki. Dziewczynka śmigłowcem trafiła do szpitala w Bydgoszczy, gdzie lekarze walczą o jej życie.
0: Prokuratura została poinformowana o wypadnięciu 5-letniej dziewczynki z okna i jej upadku na zarośla znajdujące się przy tym budynku. W chwili obecnej brak jest szczegółowych danych odnośnie obrażeń u dziecka.
18: Relacjonuje Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Matka dziewczynki miała ponad promil alkoholu w organizmie. 21-latka została zatrzymana.
0: W chwili zdarzenia spała i była pod wpływem alkoholu. Po przebadaniu wynik stanu nietrzeźwości oscylował około 1 promila alkoholu w organizmie kobiety i wartość była rosnąca. Kobieta, jak wynika z testera narkotykowego, mogła również znajdować się pod wpływem marihuany.
18: Dokładne okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratury. Funkcjonariusze z Lubartowa na Lubelszczyźnie zatrzymali seryjną podpalaczkę lasów. 51-latka wpadła na gorącą uczynku zaraz po kolejnym podpaleniu. Kobieta działała na terenie gminy Niedźwiada od marca tego roku. Jeżdżąc rowerem podkładała ogień na łąkach, lasach i nieużytkach, mówi Krzysztof Sykut z policji w Lubartowie.
21: Jak ustalili śledczy, kobieta poruszała się rowerem i podkładała ogień w różnych miejscach na terenie gminy. Zgromadzony materiał dowodowy pozwoli przedstawić jej aż 39 zarzutów dotyczących podpaleń.
18: Kobieta została tymczasowo aresztowana, grozi jej 10 lat od siatki. Jest pierwszą kwalifikantką w historii, która awansowała do wielkiego finału French Open. Trwa piękny sen Mai Chwalińskiej, która jutro zagra o tytuł. Jej atutem jest lewa ręka, zaznacza wieloletni sędzia tenisa Wiesław Kozica z Piotrkowa Trybunalskiego.
22: Zawsze praworęcznemu gra się gorzej z leworęcznym, bo leworęczny zawodnik gra praktycznie z praworęcznym na co dzień, tak? Leworęcznych jest mniej. Dlatego ta przewaga lewej ręki w tenisie jest dość spora.
18: Maję wyróżnia też gra kombinacyjna, dodaje sędzia.
22: Bogactwo uderzeń w tenisie jest u niej praktycznie używane na korcie przy każdej piłce, tak? Czyli zmiana rotacji, zmiana siły piłki, zmiana wysokości i zmiana kierunku.
18: W finale French Open Polka zmierzy się z Rosjanką Mirą Andrijewą. Dzisiaj mieszkańcy wielu rejonów muszą przygotować parasole. W sporej części kraju pojawią się opady deszczu. Nie zabraknie też burz. W ich trakcie spodziewane są ulewy. Najmocniej będzie padać na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Synoptycy wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a także właśnie intensywnymi opadami deszczu.
23: Przedziwny to piątek, bo co prawda piątek, ale po środku długiego weekendu. Mam nadzieję także u Was. Kamil Rutkowski, dzień dobry. Dzisiaj wcześniej niż zazwyczaj, ale w związku z tym, że czas mamy troszeczkę szalony i wyjątkowy, to mam nadzieję, że wszystko jakoś tutaj pogodzimy. Dzień dobry wszystkim piątkowo. Sean Baker, Unfunkel i Katarina już za chwilę, żeby nie było wątpliwości.

0: Czas na piątkowe popołudnie w Rytmie Hitów. Lecimy.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

To jest grupa Artemas, I Like The Way You Kiss Me. W środku długiego weekendu, piątek po środku takiej czerwcóweczki zobowiązuje. A skoro mamy czerwcóweczkę, czyli długi weekend, proszę Państwa, warto wybrać się coś tam ze sobą dzisiaj zrobić. Co można świętować? Wszystko. W piątek zwłaszcza. Dzisiaj Światowy Dzień Środowiska i uwaga, Dzień Ochrony Środowiska. Także to są ważne dwa dni, gdybyście planowali grille albo wszelkiego rodzaju aktywności gdzieś w plenerze, to pamiętajcie o tym, żeby posprzątać po sobie, żeby jednym słowem zrobić coś dobrego dla środowiska. Jeśli przychodzą Wam różne głupie pomysły do głowy, co by to mogło być, to od razu mówię, nie, tego nie róbcie. Zebranie strawy szwagra, który nagle zrobił się bardzo niewydolny konwersacyjnie, nie podpada pod recykling. Kawa Lambada, Illenium Ellie Goulding, Don't Want Your Love, czyli jeden z moich ulubionych kawałków na naszej antenie już za chwilę, no to gramy.

0: Modelki włodarskie, lubię cię jak lato. No to żeby zostać w temacie, sprawdziłem prognozy pogody. Jeżeli chodzi o ten długi weekend, tutaj już nic nie zrobimy, nie poradzimy, prawda? Ale uwaga, bo kluczowe pytanie brzmi: za chwilkę, lada moment, zaczyna się lato kalendarzowe, a kiedy przyjdzie to lato, które będzie czuć w pogodzie, jak będzie wyglądało? Odpowiadam, pod koniec czerwca powinno razem być z tym wszystkim, na co czekamy, czyli słońce, wysokie temperatury. Ale uwaga, bo tegoroczne lato w Polsce, zdaniem synoptyków, ma być bardzo niespokojne. Czytajcie, okresy z bardzo wysoką temperaturą, z piękną, suchą aurą, przeplatane z okresami niestety, ale chłodnymi, burzowymi, deszczowymi. Przepraszam bardzo, czy to jest jakaś dla was niespodzianka? Bo ja mam wrażenie, że ostatnie lata przez kilka lat tak dokładnie w Polsce wyglądały. Jak to było? 80% z nas w tym roku urlop planuje spędzić za granicą? Zagadka rozwiązana.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład: kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub: mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Reklama.

Dua Lipa Houdini, czyli taki magiczny ktoś, kto robi tak, że raz jest Dua Lipa, a za chwilkę nie ma Dua Lipy i zostaje, chciałem powiedzieć, niesmak i zostaje niedosyt. Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, długi weekend, część osób spędza go aktywnie, część osób troszeczkę mniej aktywnie, ale umówmy się, w każdej czynności, nawet w leżeniu na kanapie, trochę aktywności fizycznej jest. Jeśli Wasza aktywność fizyczna miałaby polegać na jeździe na rowerze, tylko narzekacie, że nie macie, to już macie. Bo voxfm.pl na naszej stronie wystartowała nasza nowa zabawa, czyli Vox daje dwa koła. Jednym słowem rozdajemy rowery i to uwaga, dostarcza od poniedziałku pierwsza zmiana prosto pod Wasze drzwi. Zgłaszacie się, piszecie dlaczego, o resztę zadbamy już my. voxfm.pl, najlepszy rowerowy adres w internecie tej wiosny, nawet żeby nie powiedzieć lata. Vox. Spieszcie się, żeby Was nie ubiegli.

0: Living La Vida Loca i oczywiście słoneczny Ricky Martin, żeby nie było już naprawdę żadnych wątpliwości, że mamy po pierwsze czerwiec, czyli jesteśmy praktycznie, można powiedzieć, o krok od lata, a po drugie, no pogoda, mam nadzieję, sprzyja temu, żeby te letnie wszelkiego rodzaju aktywności uprawiać. Gdyby miało być inaczej, to poinformujemy Was o tym już za chwilkę, bo wiadomości Vox FM o godzinie 14, dosłownie za chwil kilka, a po nich oczywiście garść wiadomości pogodowych. Zaraz po 14 witam się z Wami ponownie, wraz ze mną będzie Lady Gaga, oczywiście paparazzi.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Patrz, jak jedzie!
4: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
2: To słuchaj.

0: dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: 18,47,12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
12: To ja też chcę.
11: 24,39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wszystko, czego dziś chcę,
17: to okazje gratis z kartą Moje Intermarché. Jak litrowy sok 100% pomarańcza Hortex, drugi gratis. I brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
18: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
19: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
20: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
21: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
22: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
21: To dobre cechy charakteru.
22: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
23: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
25: Wołodymyr Zełenski napisał list do Putina, apeluje o zakończenie wojny. Szykują się niebezpieczne burze i ulewy. Synoptycy wydali alerty. Turyści dotarli do Zakopanego. Długi weekend ze sporym obłożeniem. Minęła 14. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Wołodymyr Zełenski pisze list do Putina i proponuje zakończenie wojny oraz spotkanie. Jego zdaniem ta w końcu przestaje się podobać Rosjanom. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że Moskwa zna treść listu Zełenskiego, a Putin zostanie o nim poinformowany w późniejszym czasie. Do ukraińskiej oferty odniósł się też Donald Trump, mówiąc, że oba kraje będą musiały pójść na kompromis. Relacja naszego korespondenta Ołecha Biłeckiego.
26: W ukraińskich mediach komentatorzy zastanawiają się, dlaczego Zełenski wysłał ten list, skoro do dziś
0: dziś Rosja nie deklaruje gotowości do negocjacji. Jedna z najpopularniejszych wersji jest taka, że adresatem tego apelu nie był tylko Putin, ale i Donald Trump, a treść tego przesłania to nie tylko propozycja usiąść przy stole negocjacyjnym, ale także dotkliwa ocena dziesięcioleci panowania Putina w Rosji. Po tych 26 latach ukraińskiemu prezydentowi nie ma co robić w Moskwie, jak i nie ma co robić rosyjskiemu prezydentowi w Kijowie, pisze Wołodymyr Zełenski. Przesłanie to zostało ujawnione tuż po ataku ukraińskich dronów na obiekty przetwarzania ropy w okolicach Sankt Petersburgu, kilka godzin przed otwarciem forum ekonomicznego, nieoficjalnie nazywanym jako rosyjski Davos.
25: Jest też komentarz Brukseli. Ten list to kolejny dowód gotowości Kijowa do prowadzenia negocjacji pokojowych i wdrożenia zawieszenia broni, podkreśla Komisja Europejska. Może być niebezpiecznie. IMGW ostrzega przed burzami i ulewami. Silne opady deszczu i gwałtowne wyładowania mają dotknąć przede wszystkim wschodnią i południową Polskę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców części Podlasia oraz Warmii i Mazur, gdzie prognozowane są najgroźniejsze zjawiska.
1: Synoptycy ostrzegają, że najtrudniejsza sytuacja może wystąpić po południu i wieczorem na północnym wschodzie kraju. W województwie podlaskim oraz części Warmii i Mazur obowiązywać będą ostrzeżenia drugiego stopnia. Burzom mogą tam towarzyszyć opady deszczu do 40 mm. Porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz grad. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano także dla części Mazowsza, Lubelszczyzny, Świętokrzyskiego, Podkarpacia i Małopolski. Służby apelują o śledzenie komunikatów pogodowych, unikanie otwartych przestrzeni podczas burz i zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać silny wiatr.
25: Relacjonował Mateusz Gołębiewski. Ceny paliw znów w górę od soboty do poniedziałku włącznie. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6 zł i 48 groszy. Względem dzisiejszych cen maksymalnych to wzrost o kolejno 6 i 8 groszy. Przemycił do Polski kilkadziesiąt kilogramów narkotyków. W ręce policji z Bytomia wpadł 29-latek. Mundurowi zatrzymali go w jego mieszkaniu.
3: W mieszkaniu stróże prawa znaleźli hermetycznie zamknięte worki zawierające susz roślinny. Wstępne badania policjantów potwierdziły, że jest to marihuana o łącznej wadze ponad 22 kilogramów. Oprócz niej mężczyzna posiadał również kilkadziesiąt gramów amfetaminy. Mężczyzna przywiózł narkotyki z Holandii.
25: Mężczyzna trafił na 2 miesiące do tymczasowego aresztu, grozi mu do 20 lat więzienia. Jest dobrze, przyznają mieszkańcy Zakopanego. Stolica Podhala zapełniła się turystami. Obawy przed weekendem w związku ze słabymi prognozami nie do końca się sprawdziły. Choć nadal są wolne miejsca noclegowe pod Giemontem, to widać zwiększony ruch w mieście.
4: Sezon przychodzi, widać od razu ludzi. Teraz już jest fajnie.
8: Karol Wagner, Tatrzańska Izba Gospodarcza. Faktycznie weekend ten nie będzie naszym rekordowym weekendem na Podhalu. Te niespełna 70%, które mieliśmy w estymacjach przed weekendem, one faktycznie zatrzymało się na tym poziomie.
12: Troszkę przyjechało, coś się dzieje, nie ma co narzekać.
26: Dzisiaj się ruszyło dość mocno, przyjeżdżają na 2 dni, na 3.
4: Każdy mądry tu przyjedzie, bo tu jest i pięknie, i śniega już nie ma w górach takiego, żeby się nie dało iść.
8: A zważywszy na warunki pogodowe, no to i tak powinniśmy być absolutnie jako przedsiębiorcy usatysfakcjonowani.
25: Piątek na razie pod Tatrami okazał się ciepły i słoneczny, ale ratownicy przypominają, w górach, w wyższych partiach nadal panują zimowe warunki. I tak jak mówiliśmy przed chwilą w wiadomościach, wschodnia i południowa część Polski będzie mierzyć się dzisiaj z burzami. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze pojawią się opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie dziś na zachodzie i północnym zachodzie od 16 stopni Celsjusza do 20 stopni. Na pozostałym obszarze od 20 kresek do 26 stopni.
27: Pogoda w środku drugiego weekendu, rzecz ważna, ale jeszcze ważniejsza to ta pogoda w sercu, więc jeśli pierwsza dopisuje, a druga nie za bardzo, lepiej nie mogliście trafić. Kamil Rutkowski przy mikrofonie. Dzień dobry, kłaniam się bardzo serdecznie w piątkowe popołudnie, właśnie w środku długiego weekendu. Jak poprawić sobie nastrój? No najlepiej piosenką. I to właśnie taką. Lady Gaga, Paparazzi, Tarzan Boy, Gordo Loco Loco za chwilę. I mam dla was bardzo dobre informacje a propos warzyw i owoców. Bądźcie z nami już za chwilę.

trochę romantycznie, a troszeczkę pod nóżkę. Tak właśnie śpiewa i gra Bruno Mars, ty w tym wypadku Mary You. Jeśli dzisiaj macie wesele, to bardzo proszę, dostajecie tak zwany biforek w gratisie. Laponia. Z czym wam się kojarzy? Laponia oczywiście kojarzy się ze świętym Mikołajem i tak dalej, ale uwaga, będzie niespodzianka dla turystów i to nowa. Popularny fiński kurort Levi zaprasza na letnią tym razem przygodę, której stawką będzie, uwaga, sztabka złota warta ponad 100 tysięcy złotych. Będzie gdzieś ukryta, każdy kto znajdzie taką sztabkę, znaczy pierwsza osoba, która znajdzie taką sztabkę, będzie mogła ją zabrać. Ja chyba nawet mam pomysły, gdzie szukać. Czy u was też się kiedyś mówiło, że na końcu tęczy jest garniec ze złotem? A co jak co, ale akurat Finlandia i to jeszcze przy długim weekendzie kojarzy się i to bardzo. Enrique Iglesias, Bailamos, David Tavare, If You Don't Know My Name, za chwilę gramy.

Drenched Indiana, Never Never, nigdy nie mów nigdy, to dokładnie tak jak w przypadku rowerów. Człowiek mówi, wyjdę na rower, wyjdę, nie, ale jeszcze nie, już nigdy nie wyjdę na rower. Jak się nie ma na czym jeździć, czyli na co wyjść, no to nic dziwnego, ale my zrobimy tak, żebyście nie mieli wymówek. Vox daje dwa koła, czyli nasza nowa zabawa, która ruszyła już dzisiaj. W przyszłym tygodniu pierwsza zmiana dostarcza świeżuteńkie, pachnące nowością rowery od Vox FM prosto pod wasze drzwi. Jest tylko warunek, trzeba się zgłosić, żebyście napisali, żebyśmy wam mogli ten rower przywieźć. Vox FM.pl, Vox daje dwa koła, polecamy się.

0: wieczorem na imprezę. Do samochodu i na dobry wieczór. Tak miksuje dla was DJ Harris. Słuchaj od 19 tylko w Vox FM.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99, a ketchup Kotlin jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: W każdą sobotę za darmo super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
11: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80, a teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
17: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą, zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Reklama.

Turn the Lights Off, czyli hicior internetu od Juste, Jack Styla i Johna w Vox FM. Proszę Państwa, proszę uważać na siebie, dlatego że wiem, że w ten długi weekend sporo się przemieszczacie, a skoro się przemieszczacie, no to przemieszczacie się w taki sposób, że panowie policjanci czuwają, uwaga, bo trwa wielka policyjna akcja, która poluje na tych, którzy nie potrafią jeździć i powodują, że inni później boją się jeździć. Piraci drogowi, miejcie się na baczności, tym bardziej, że przypominam, że od środy obowiązują nowe przepisy, między innymi te, które pozwalają zatrzymać wasze prawo jazdy za jazdę powyżej 50 km na godzinę. Uwaga! Także poza terenem zabudowanym. Tutaj malutka gwiazdka, bo zawsze taka musi się znaleźć. Nie dotyczy autostrad i dróg ekspresowych. Tylko żeby wam głupie pomysły teraz nie przychodziły do głowy. Umawiamy się tak. Na ekspresówkach i na autostradach działa voxowa straż obywatelska. Okej? Okay?

0: Co by nie mówić, to Roxen po prostu wie, jak sprawić, żeby człowiekowi było od razu jakoś weselej, jakoś radośniej. UFO, po prostu, no nie ma tutaj absolutnie nic więcej do dodania. Trzy literki, a robią taką robotę. Co robicie? Powiedzcie, czy odpoczywacie, czy zakupy może dzisiaj piątkowe, może pracujecie, może dopiero wychodzicie z pracy? Uwaga, bo podglądam, niestety korki dzisiaj, jakby to powiedzieć, one nie mają długiego weekendu i w wielu miejscach się tworzą. Szczegóły dla zmotoryzowanych bardziej bądź mniej i nie tylko. Już za chwilę, czyli w wiadomościach Vox FM o 15. Bądźcie z nami koniecznie.
1: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.

0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
2: To w euro.
3: Emocje rosną.
2: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 98 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 7999. Teraz za 6899 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: W Brico Marche zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
12: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
14: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
15: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
16: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: Reklama.
17: Złe warunki pogodowe, a do tego duża prędkość są wstępne przyczyny katastrofy śmigłowca w Małopolsce. Stan Klaudii jest stabilny. 24-latkę przewieziono z Chin do Wrocławia. Za chwilę też rekord świata w przebywaniu w chłodni pobity. To za sprawą pana Dariusza ze Zduńskiej Woli. Minęła 15. Marta Kiermasz. Zapraszam na wiadomości Vox FM. Znamy wstępne przyczyny katastrofy śmigłowca pod Limanową w Małopolsce, do której doszło w nocy z środy na czwartek. Prawdopodobnie pilot stracił orientację w terenie. Wszystkiemu winne trudne warunki pogodowe, panowała wtedy gęsta mgła. Nie wykluczono, że do wypadku przyczyniła się też nadmierna prędkość maszyny.
18: W chwili uderzenia prędkość śmigłowca przekraczała 200 km na godzinę. W wyniku przeprowadzonych czynności zabezpieczono wrak śmigłowca wraz z istotnymi elementami wyposażenia, które będą teraz poddawane szczegółowym badaniom i oględzinom przez zbiegłych, a także ekspertów, którzy zajmują się badaniem wypadków lotniczych.
17: Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Przypomnijmy, w katastrofie zginął pilot maszyny. Był nim 30-letni Błażej Czarnecki, były siatkarz. Śmigłowiec nie posiadał czarnej skrzynki. Stan pacjentki jest stabilny, a jej diagnostyka nadal trwa. 24-letnia Klaudia w środę została przetransportowana z Chin do Polski. W Pekinie poważnie zachorowała. Lekarze nie wykluczają potworniaka. Studentka jest obecnie pod opieką medyków Wojskowego Szpitala we Wrocławiu.
1: Jest prowadzona szeroka diagnostyka laboratoryjna, plus dodatkowo jest konsultowana przez specjalistów z różnych dziedzin medycyny, m.in. chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Diagnostyka jest codziennie lub kilka razy dziennie prowadzona i w stosunku do uzyskanych wyników jest wprowadzane leczenie.
17: Mówił rzecznik szpitala Jan Kutny. Lecznica cały czas oczekuje na przetłumaczenie całej dokumentacji medycznej wystawionej przez szpital w Chinach. Prokuratura bierze pod lupę internetowe wpisy uderzające w córkę prezydenta. Jak przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prowadzone są obecnie dwa postępowania. Analizą objętych zostało łącznie około 30 tysięcy wpisów. Śledczy już zapowiedzieli, że część autorów tych treści poniesie odpowiedzialność karną. Wpisy dotyczące córki Karola Nawrockiego pojawiły się głównie po wieczorze wyborczym w ubiegłym roku. W wiadomościach teraz informacja dla kierowców. Od poniedziałku trzeba się liczyć ze zmianą organizacji ruchu na Zakopiance w Myślenicach. To kolejny etap kończącej się budowy węzła, który ma usprawnić ruch i zlikwidować sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu z ulicą Sobieskiego. Drogowcy rozpoczną pracę o godzinie 8, mówi Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie.
3: Zwęzimy jezdnię w kierunku Zakopanego do jednego pasa, a we wtorek takie samo ograniczenie będzie na jezdni w kierunku Krakowa. Będziemy prowadzić tam prace związane z usuwaniem starego oznakowania, pomalujemy też nowe. W rejonie nowej kładki dla pieszych zamkniemy lewoskręt.
17: Wieczorem i w nocy kierowcy przejadą dwoma pasami w obu kierunkach. Cała doba w chłodni. Dariusz Piekarczyk ze Zduńskiej Woli w Łódzkiem razem z grupą śmiałków pobił rekord świata. Wilk polarny z centralnej Polski spędził w chłodni aż 24 godziny.
19: Towarzyszą temu niesamowite emocje od przygnębienia, że jeszcze wiele godzin przed tobą, aż do euforii, kiedy się zbliżasz do ustanowienia rekordu.
17: W ekstremalnym wyzwaniu wzięło udział kilka osób. Jak dodaje Piekarczyk, dla niego najmniejszym problemem w minusowej temperaturze był sen.
19: Zamknąć się w śpiworze i tam sobie spać. Wyspałem się bardzo dobrze.
17: Wilk polarny ze Zduńskiej Woli ma na koncie więcej imponujących osiągnięć. W ubiegłym roku ustanowił rekord świata w 24-godzinnej sztafecie morsowania. Dzisiaj mieszkańcy wielu rejonów muszą przygotować parasole. W sporej części kraju pojawią się opady deszczu. Nie zabraknie też burz. W ich trakcie spodziewane są ulewy. Najmocniej będzie padać na Pomorzu, Kujawach i w Wielkopolsce. Synoptycy wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia przed burzami, a także właśnie przed intensywnymi opadami deszczu.
20: Jak to mówią, na pogodę nie ma mocnych, więc się nie obrażamy, bierzemy wszystko, co nam daje pogoda, i dobrego, i złego, i umówmy się, zamieniamy wyłącznie na dobre. Kamil Rutkowski, Piątkowe, raz jeszcze dzień dobry. Botanana, Boss Hunter, Alan Walker i Jorgus już na was czekają. Czekam oczywiście również ja. Jak przy długim weekendzie nie stracić głowy i pieniędzy, o tym będzie już za chwilę.

Godzina 9, minut 30. Za każdym razem chce mi się to dośpiewać. 9 p.m. i oczywiście ATB Till I Come. Proszę Państwa, voxfm.pl, dobry adres. Wiem, że to człowiek czasami chce trochę odpocząć od internetu, zwłaszcza przy długim weekendzie, ale jak odpoczniecie i nie wyjdziecie, to nie weźmiecie udziału w naszej nowej zabawie. Vox daje dwa koła. O co chodzi? Rozdajemy rowery. Dziękuję, pozdrawiam, wszystkiego dobrego. Proszę Państwa, rowery, kaski do rowerów, bidony, jednym słowem wszystko to, czego potrzebuje każdy rowerowy tak zwany świr, czyli osoba, która chciałaby tego lata ruszyć sobie na dwóch kołach przed siebie, może nawet nie tylko w Polsce, jest właśnie na stronie voxfm.pl. Mało tego, rowery już w przyszłym tygodniu dostarcza do Was pierwsza zmiana. Pawelec, Julka albo Konrad mogą Wam przywieźć Wasze nowe dwa koła, lśniące nowością, jeszcze pięknie zapakowane, jak to u nas. voxfm.pl, Vox daje dwa koła. Pytanie brzmi tylko komu? Podpowiadam, oczywiście, że Wam. Fly!

0: Harris, to jest oczywiście nasz Harris, razem z Andy Dustem i oczywiście z Okaria. Proszę Państwa, ta pieśń w Bestliście była na miejscu pierwszym, spadła, ale znowu możecie ją delikatnie mówiąc troszeczkę podbić, a szansa na to naprawdę jedna z ostatnich, bo dzisiaj po godzinie 17 najświeższe notowanie Bestlisty. Krzysiek Skrzypkowski mimo długiego weekendu będzie na Was czekał. Gdzie to zrobić? Gdzie oddać swoje głosy? Plusiki oczywiście w tym wypadku voxfm.pl. Zapraszamy i polecamy się. Fox.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
10: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
12: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
11: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
13: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

Ależ oczywiście, że popłyniemy prędzej czy później. Przy długim weekendzie nie widzę już zupełnie innego możliwego scenariusza. Bajera wie, co śpiewa. Proszę Państwa, szybciuteńkie zaproszenie dla wszystkich tych, którzy chcieliby w tym roku jechać do Maroko, ale się nie wybierali, albo nie mają kasy, albo ktokolwiek stoi na przeszkodzie. Jedziecie razem z nami, zabieram Was na siedzenie pasażera. Vox Złombol, już teraz odpalajcie nasz specjalny stream w naszej aplikacji albo na voxfm.pl, żeby po pierwsze poczuć emocje, po drugie przygotować się odpowiednio, po trzecie, no jechać oczywiście razem z nami. voxfm.pl i voxfm.pl albo nasza aplikacja VoxFM, którą mam nadzieję macie w swoich telefonach. Tam to wszystko możecie znaleźć i już teraz poczuć złombolowej marokańskie emocje. A tymczasem Borem Lasem gramy Kaigo, za chwilkę Bonfunk MCs.

Taka piosenka, bez której powiedziałbym, nie ma żadnej dobrej, szanującej się imprezy, już zwłaszcza długo weekendowej. Czerwcóweczka przebiega nam w rytmie hitów, a to Senior Loco, Elena i Danny Mazo. Oczywiście w Vox FM. 16 zbliża się już naprawdę wielkimi krokami. No to skoro godzina 16, to czas na wiadomości. Nie ma co przedłużać. Już za chwilę po wiadomościach czekają DJ Bobo, czeka Dave ze swoimi dołeczkami, a wiadomo, że kto pod kim dołeczki kopie, ten tu trzy kropki.

0: Podcast of the Dance.
1: Tak, wybraliście w zeszłym tygodniu.
0: Jak będzie w tym, to zależy od was.
1: Głosujcie na voxfm.pl
0: i słuchajcie bez listy już w piątek o 17:00.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
11: Wielosztuki w RTV.

0: Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: Trwa walka o życie 5-letniej Zuzi z Włocławka. Dziewczynka wypadła z 11 piętra. Wyłowił ogromnego suma, zostanie wydalony z Polski. Są konsekwencje dla Ukraińca, który łowił w Warszawie. Jej droga do sukcesu nie była łatwa. Maja Chwalińska już jutro zagra w finale French Open. Minęła 16. Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości. Zaczynamy jednak od informacji sprzed chwili. W ciągu najbliższych godzin w Warszawie możliwe spotkanie szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kryła Budanowa z szefem prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcinem Przydaczem. Wcześniej Onet podał, że bliski współpracownik Zełenskiego będzie też rozmawiał z przedstawicielami polskiego rządu. Jednym z tematów ma być kwestia nazwania ukraińskiej jednostki na cześć UPA. Lekarze walczą o życie 5-letniej Zuzi. Dziewczynka wypadła z okna na 11 piętrze wieżowca. Jak wiecie z Vox FM, dramat rozegrał się na osiedlu Południe we Włocławku. Dziecko było pod opieką kompletnie pijanej matki. O szczegółach nasz reporter Dawid Olszewski.
3: Dziewczynka wypadła z 11 piętra na zarośla. Została przetransportowana śmigłowcem do szpitala dziecięcego w Bydgoszczy, gdzie trwa walka o jej życie.
4: W chwili obecnej brak jest szczegółowych danych odnośnie obrażeń u dziecka.
3: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej w Bydgoszczy. W chwili zdarzenia w mieszkaniu przebywała kompletnie pijana matka dziewczynki.
4: Po przebadaniu wynik samej nietrzeźwości oscylował około 1 promila alkoholu w organizmie. Wartość była rosnąca.
3: 21-latka została przebadana testerem narkotykowym. Mogła być pod wpływem marihuany. Kobieta trafiła w ręce policjantów.
2: Trzeźwieje w policyjnej izbie zatrzymań, a dokładne okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratury. Dowódca Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej zawieszony Witold B. odpowie za poważne przestępstwa. Chodzi o wyłudzanie nienależnych świadczeń. Żołnierz był dowódcą 6. Mazowieckiej Brygady WOT. Sprawą zajmuje się Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Obywatel Ukrainy wydalony z Polski za wyłowienie suma ze stołecznego jeziorka Balaton na Gucławiu. Nagranie z połowu trafiło do sieci, a sprawą zajęła się policja. 57-latek został zatrzymany i usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem.
5: Mężczyzna wyłowił suma, który prawdopodobnie żył w zbiorniku od około 20 lat. Po wyłowieniu nie wypuścił go do jeziorka, a zabrał ze sobą, pakując zwierzę do bagażnika samochodu bez dostępu do wody. Finał sprawy jest taki, że otrzymał decyzję o natychmiastowym wydaleniu bez terminu dobrowolnego wyjazdu. Jak czytamy w komunikacie, uznano, że jego pobyt na terenie Polski stanowi zagrożenie dla porządku publicznego. 57-latek został już przewieziony na granicę w Dorohusku i przekazany stronie ukraińskiej. Do Polski już nie wróci, bo ma też zakaz wjazdu do całej strefy Schengen na 5 lat.
2: O czym informował Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Vox FM. O tym się mówi.
2: Już jutro Maja Chwalińska zagra w finale French Open. Polka jest jedną z największych sensacji turnieju, a jej gra przyciąga uwagę ekspertów i kibiców na całym świecie. Ten sukces nie przyszedł jednak łatwo. W pierwszych latach zawodowej kariery Chwalińska zmagała się z licznymi kontuzjami, przeciążeniami organizmu oraz z depresją, mówi jej pierwszy trener Paweł Kałuża.
6: Ona była zawsze tak zdeterminowaną, taką wytrzymałą, cierpliwą tenisistką, że wierzyłem, że dojdzie do tego swojego upragnionego celu. Każdy sportowiec ma swoją drogę, ma i droga jest taka. Często była porównywana do Igi Świątek. Iga Świątek wjechała do tej pierwszej setki na te szczyty tenisowe autostradą, a Maja troszkę bardziej krętą drogą.
2: Maja Chwalińska w finale zmierzy się z Rosjanką Mirną Andrejewą. W Zakopanem chcą postawić na urzędomat. Urządzenie na wzór paczkomatu ma obsłużyć starostwo tatrzańskie i odciążyć mieszkańców, zwłaszcza jeśli chodzi o kolejki do załatwienia sprawy, mówi Łukasz Dorula, radny powiatu tatrzańskiego, pomysłodawca urzędomatu.
7: Petent otrzymuje SMS-a o włożeniu tego dokumentu do skrytki. Następnie ma, w zależności jak będzie to ustawione, 48-72 godziny na odbiór tego dokumentu. Najważniejsze jest to, że może go odebrać całodobowo. Moglibyśmy odbierać wybrane dokumenty, na przykład dowody rejestracyjne.
2: Podobne urządzenia działają już przy niektórych urzędach w Polsce. Wschodnia i południowa część Polski będzie mierzyć się dzisiaj z burzami. Od Dolnego Śląska i Opolszczyzny przez Wielkopolskę i Kujawy aż po Pomorze pojawią się opady deszczu. Synoptycy wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia, które obowiązują do godziny 23. Jutro na termometrach od 20 do 25 stopni. Chłodniej w rejonach podgórskich i nad morzem od 17 do 19 kresek.
1: Powiedzcie, czy pogoda sprzyja waszym urlopowym planom, jeżeli chodzi o długi weekend, albo tym mniej urlopowym, bo i to jakby w jednym temacie siedzi, w jednym worku, prawda? Pogoda się przyda każdemu. Mam nadzieję, że tak, proszę państwa. Witam serdecznie, witam ponownie w piątkowe popołudnie i tych pracujących, i tych, którzy odpoczywają, i tych, którzy dopiero odpoczywać za chwilę będą. DJ Bobo razem ze mną, Dave, obiecane dołeczki, już za chwilę gramy. A jak tylko zagrają, to podpowiem, co zrobić ze sobą tego lata.

Don't Stop the Music, czyli żeby nie zatrzymywać muzyki, prosi Rihanna. Mówię okej, okay, ale na sekundkę, dobra, już za chwilkę gramy dalej, bo za chwilę robimy sobie naprawdę konkretne Dirty Dancing. Dlaczego, usłyszycie sami. Jeszcze szybciutkie tylko zaproszenie, posłuchajcie, tylko bardzo was proszę, bo to zapraszam was, dlatego że ja bym to robił, nie chwaląc się wcale i dobrze mi z tym. VoxFM.pl albo nasza mobilna aplikacja VoxFM, warto mieć na swoim telefonie za darmo. Zapraszam was na tegoroczny Złombol. Jedziemy do Maroko, razem oczywiście ze Złombolowicami, Złombolowiczami, no wiadomo, z uczestnikami Złombola. Jedziemy, robimy coś dobrego, bo rajd charytatywny i już teraz możecie poczuć się jak w drodze, bo tam dla was masa ciekawostek o Złombolu, o trasie, o Maroku, o wszystkim tym, co każdy dobry Złombolowiec wiedzieć powinien. VoxFM.pl i nasza mobilna aplikacja, polecamy się. To wiecie, takie wirtualne wakacje za darmo. No to ten obiecany Dirty Dancing. Dlaczego? Dlatego...

0: Calvin Harris i Summer, czyli piosenka letnia. No jeszcze troszeczkę na to lato kalendarzowe trzeba poczekać, ale umówmy się, w wielu regionach Polski i nie tylko Polski już chyba powoli zaczyna być czuć lato. Właśnie, a propos lato 2026. Wiecie, że podobno 80% osób, które deklarują, że wyjeżdżają na urlop, chce w tym roku wyjechać za granicę? No, chce wyjechać poza Polskę. 80%. No to pytanie, kto będzie wypoczywał w Polsce? Już wam mówię. Ludzie z Wielkiej Brytanii. Podobno Polska w tym roku jest absolutnym hitem turystycznym na wyspach. Ja chyba nawet wiem dlaczego. Biorąc pod uwagę, że tu się płaci w złotówkach, a nie w funtach, wszystko staje się jasne.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
7: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arona i Seata Ibiza w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Mon amour.
12: Co na mur, kochanie?
11: Ten dach mam na mur.
12: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
13: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
14: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.

Golden, czyli po prostu złoto, rzeczywiście dokładnie tak brzmi, jak złoto. Hunter X w Vox FM, proszę Państwa, skoro idzie lato, mamy wiosnę i to w pełnej krasie, no to wypadałoby coś z tym zrobić. A co z tym zrobić? A na przykład wyjść sobie na rower i sobie pojeździć. Tylko problem polega na tym, że jak chciałoby się wyjść na rower, to może nie być roweru. Zdarza się, wiem, bo siedzę w temacie i właśnie tutaj pojawia się Vox FM, bo przypominam Wam, że od dzisiaj na voxfm.pl Wasze zgłoszenia do naszej nowej zabawy Vox daje dwa koła, czyli po prostu rowery czekają i to z całym osprzętem, bo jeszcze kask do tego dostaniecie, bidon dostaniecie rowerowi. Jednym słowem, taka wyprawka, że nie będziecie mieli już żadnej wymówki, żeby wsiąść i sobie gdzieś po prostu jechać. Mało tego jeszcze, rower z dostawą pod same drzwi, albo gdzie tam tylko wskażecie, dostarcza już w przyszłym tygodniu pierwsza zmiana. voxfm.pl. Vox daje dwa koła na wiosnę, na lato, na zawsze. A tymczasem Antoine Clamaran i Gold. Tak się składa zupełnie w temacie. For the Cause, Stand By Me już czeka w kolejce.

0: Ależ to był hicior. Blue Cafe ze swoich najlepszych czasów. To pamiętamy doskonale. Pozdrawiamy bardzo serdecznie i panie i panów z Blue Cafe. Niektórzy już ex Blue Cafe, ale brzmią cały czas doskonale. You May Be In Love, czyli pieśń o miłości, kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Proszę państwa, zbliżamy się do godziny 17. Długi weekend długim weekendem, ale w piątek są pewne obowiązki. Najważniejszy brzmi, jak to wszystko w tym tygodniu poukładaliście. Best Lista, Krzysiek Skrzypkowski już na was czeka, a ja wam bardzo dziękuję. Udanego weekendu, dalszej części wam życzę i słyszymy się w poniedziałek, czyli po długim weekendzie w programie To Jest Dzień po godzinie 14. Kamil Rutkowski, do usłyszenia. Bye, bye.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.

0: dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Mon amour.
6: Co na mur, kochani?
5: Ten dach mam na mur.
6: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości?
7: I love this.
8: Ten dach, generalny dystrybutor dachówek Bras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach, Radom Warszawska 73, telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach, udany związek, musi mieć pokrycie.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Pół w dół!

0: MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Superekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Superekspresie. Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 6 czerwca od 13 do 22 w Lipsku na terenie Stadionu Miejskiego przy ulicy Soleckiej, Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM.
6: Radom.
7: No i trzeba przyznać, że takie piątki są bardzo fajne, no bo niby piątek jest, ale ten, dobrą sprawę, to ten piątek, który weekend rozpoczynał, to dwa dni temu był. No nieważne, godzina 17 jest na zegarach, piąty dzień czerwca i 608 notowanie Best Listy. Do godziny 19 oczywiście będziemy odliczać i 20 notowanych piosenek, z 6 propozycjami także spotkamy się, no ale do godziny 17.30, czyli przez najbliższych niecałych 30 minut oczywiście będziemy rozgrzewać się przed Best Listą, no i także przed piątkowym wieczorem, no wiadomo, w rytmie hitów to my gramy zawsze. Krzysiek Skrzypkowski, dzień dobry, witam i zapraszam.

0: Love Tonight, Shouse w remiksie Robina Schulza. 7 po 17.
1: Best lista Vox FM.
0: 608 notowanie bez listy Vox FM dzisiaj będzie miało miejsce. Odliczanie zaczynamy za nieco ponad 20 minut, ale oczywiście w ramach przygotowań do tego, że odliczania kilka rzeczy trzeba zrobić. Na przykład cofnąć się w czasie, aby przypomnieć sobie pierwszą trójkę sprzed tygodnia i wydaje mi się, że teraz jest moment bardzo dobry na to, żeby właśnie w czasie się cofnąć, no i tą pierwszą trójkę 607 notowania sobie przypomnieć.
1: Best lista Vox FM.
0: Miejsce trzecie w ubiegłym tygodniu. Topki mił pan Defis za wszystko i za nic. Ubiegłotygodniowy numer 2. Elenium. Ellie Goulding, Don't Want You Love. I szczyt bez listy tydzień temu.
1: Gordo i Loco Loco.
0: I to się wszystko zgadza, to jest pierwsza trójka, ale sprzed tygodnia, jeżeli chodzi o tę dzisiejszą, z 608 notowanie bez listy, no to do godziny 19 wszystko będzie jasne, postaramy się uwinąć z każdym tematem, który mamy do uwinięcia, czyli no zagranie oczywiście 20 notowanych piosenek, 6 propozycji, a pierwsza z tych propozycji na naszej antenie, no to już za parę chwilę.

0: No, genialna ta kompozycja. M. Brother Troubles przed chwilą w Vox FM w rytmie hitów kwadrans po godzinie 17 aktualnie na zegarach jest. To jeszcze 15 minut i jeżeli chodzi o 608 notowanie bez listy Vox FM, to rozpoczniemy oczywiście odliczanie, ale zapowiedziałem kilka chwil temu, że teraz jest taki moment, w którym pojawi się piosenka, która w bestliście jeszcze nie jest, ale być może w przyszłym tygodniu za sprawą waszych głosów pojawi się. No bo zazwyczaj jest 6 takich propozycji, do godziny 19 oczywiście cała wszystko zabrzmi, a pierwsza propozycja, która dzisiaj pojawia się właśnie w tym miejscu, kiedy pojawiają się piosenki, które chcą się dostać do bestlisty, już kiedyś się tutaj pojawiła.
1: Bestlista.
2: Bestlista.
1: Vox FM.
2: Propozycja.
0: Ale może podejście numer 2 będzie o wiele bardziej skuteczne? Z tobą Lato Akbeth.

Benchill i Starlight w Vox FM w rytmie hitów. 21 minut po godzinie 17. No to może teraz porozmawiajmy o tym, jakie piosenki bez listy opuszczają. Policzmy, ile ich jest. To przy okazji wyjdzie nam, ile dzisiaj w 608 notowaniu bez listy będziemy mieli nowości. A z bez listą kto się żegna? Serotonin James Hype. No i to tyle, jeżeli chodzi o piosenki, które bez listy opuszczają, to oznacza, że dzisiaj jedna nowość, tylko czy aż, no zależy z której strony się popatrzy, ale jedna nowość w 608 notowaniu bez listy dzisiaj oczywiście będzie. Odliczanie zaczniemy za 9 minut oczywiście od miejsca 20. Bądźcie czujni.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Premiera serii Xiaomi 17T wystartowała. Najnowsze smartfony z obiektywami Leica i pięciokrotnym zoomem pozwalają uchwycić świat dokładnie tak, jak go widzisz. Kup premierowy smartfon serii Xiaomi 17T i odbierz w prezencie od Xiaomi hulajnogę elektryczną albo odkurzacz pionowy. Promocja trwa do 30 czerwca lub do wyczerpania puli nagród. Szczegóły, w tym regulamin promocji organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
9: Best lista.
10: Długi weekend trwa, no best lista oczywiście jest. 608 nadawanie. Już za chwilę zaczniemy odliczanie. Przypomnę, że pierwsza z 6 propozycji już za nami. Słuchaliśmy, no tak mniej więcej 15 po godzinie 17 minut pierwszej z propozycji. To była Agba z Tobą Lata. No a 5 propozycji jeszcze przed nami oczywiście. 20 notowanych piosenek do 19 na bank się wyrobimy. Może nawet wcześniej, żeby z Harrisem jak najszybciej wystartować w końcu weekend i tak dalej. W tym dłuższym wymiarze, no to wiadomo, że świętować trzeba na całego. Jeżeli chodzi o pozostałą część statystyki, bo już wiemy, że mamy dzisiaj jedną nowość, to mamy 9 kawałków awansujących, 7 spadających i 3 piosenki, które otrzymują pozycję sprzed tygodnia. Czy wśród tych 3 piosenek znajduje się ta, która w tamtym tygodniu była na pierwszym miejscu, a więc Gordo i Loco Loco? No do 19 oczywiście wszystko będzie jasne. Ja się nazywam Krzysiek Strzupkowski. Dzień dobry jeszcze raz. Pędzimy. 20 miejsce to ubiegłotygodniowy numer 19, czwarty tydzień w zestawieniu Milki, David Guetta, Just the Way You Are.
1: Best lista Vox FM 20. And we go.

0: 608 notowanie bez listy w Vox FM trwa. Miejsce 18 przed momentem to nagranie, które utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. Takich piosenek 3 są, przypomnę. I to nagranie drugi tydzień gości w zestawieniu. Remedy, Maurice, Close to You. Wcześniej na miejscu 19 ze sporym, ale nie największym jeszcze spadkiem. Z 7 na 19 właśnie 6 tydzień w bestliście modelki włodarskiej Lubię Cię jak lato. A na miejscu 20 z delikatnym spadkiem, bo z miejsca 19. 4 tydzień w bestliście Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Propozycja, proszę bardzo, czas na polsko czeską muzyczną współpracę. Trips i Mikolas połączyli siły i stworzyli piosenkę, przy której po prostu aż chce się kibicować. Trips i Mikolas, Hard to be Humble. Już teraz propozycja do bestlisty.
1: Bestlista Vox FM. Propozycja.

0: 608 nadawanie bez listy w Vox FM trwa, miejsce 16 przed chwilą nagranie, które delikatnie spada w tym tygodniu z 14 i to jest drugi tydzień tej piosenki w bez liście, Dara i Bangaranga, a wcześniej na miejscu 17 jedyna nowość dzisiaj w bez liście, a zatem można powiedzieć także, że to najwyższa nowość, także Masters, jak się nie ma, co się lubi, witamy w bez liście, no i na miejscu 17. 13 minut pozostało do godziny 18, odliczamy bez listę, jeżeli chodzi o piosenki notowane, no to już za moment oczywiście do tego tematu powrócimy, ale wcześniej kolejna propozycja, bo o tym, że grupa Mick i Ronnie Ferrali wspólnie nagrali piosenkę, to już wiemy, no ale jeszcze jest w propozycjach. Mick, Ronnie Ferrali, każdego dnia.
1: Best lista. Fox FM. Propozycja.

Disco Boys i Rider w 608 notowaniu bez listy w OXFM z delikatnym, ale to jednak zawsze awans jest. Z 15 na 14, czwarty tydzień w zestawieniu, a wcześniej na miejscu 15 nagranie, które w tym tygodniu zanotowało największy spadek, bo aż o 13 oczek, no to dużo jest. Drugie miejsce to było tydzień temu, a więc z podium dzisiaj na 15. Po raz ósmy, no jeżeli chodzi o ilość tygodni, to jest to wartość imponująca. Po raz ósmy w bestliście Ilenium, Ellie Goulding, Don't Want You Love. No, ciekawe, co się dalej wydarzy. I z tym nagraniem. Za 3 minuty będzie godzina 18. No to już za chwilę ciąg dalszy bestlisty, miejsce 13. A tutaj kolejna piosenka, która utrzymuje pozycję sprzed tygodnia. 13 nadal. 7 tydzień w zestawieniu Ebony Hollow. Już za chwilę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. W

0: miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 zł za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Pół w dół w Mediamarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. Mediamarkt.
4: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Reklama.
6: Best lista. Best lista.
5: Best lista.
6: Best lista.
5: Best lista.
6: Best lista. Fox FM. 13.

0: lista Vox FM.
1: 6 minut po godzinie 18 i 608 notowanie bez listy w Vox FM trwa. Za nami nagranie, które w tym tygodniu wylądowało na miejscu 12 po delikatnym spadku z 9, 6 tydzień w zestawieniu. Z Colim, Blanka, Niewinna, a na miejscu 13 tutaj bez zmian, pozycja sprzed tygodnia utrzymana i 7 tydzień w zestawieniu Eben i Hollow. Kto za chwilę? No za chwilę kolejna piosenka, która, a mogę zdradzić, nie rusza się z miejsca, ale nim to nastąpi, to nagranie, które jeszcze nie ma przydzielonego numeru, bo jest propozycją. Niemiecki DJ i producent, autor takich hitów jak Prayer and Sea, Waves czy Sugar, tym razem do współpracy zaprosił Barbs, młodą wokalistkę w greckich korzeniach, no i mamy naprawdę fajny kawałek. Better Times, Robin Schulz i Barbs w propozycjach do Best Listy.
0: Best Lista, Vox FM.
2: Propozycja.

0: Best lista. Best lista. Best lista. Best lista. Best lista.
1: Długi weekend trwa, ale mimo że długi weekend, to jest Best lista 608 notowanie. Właśnie trwa i aktualnie w połowie drogi na szczyt jesteśmy. Co się wydarzyło do tej pory? Bo być może ktoś był zajętym rozpaleniem grilla i no i przeoczył pewne sprawy. To już przypominam. Na miejscu 20 Milky, David Guetta, Just the Way You Are. Miejsce 19 Modelki, Włodarski, Lubię Cię jak Lato. Na 18 Remedy, Maurice, Close to You. Miejsce 17, jedyna nowość dzisiaj w zestawieniu Masters, Jak się nie ma, co się lubi. Na 16 Dara i Bangaranga. Na miejscu 15 Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Na miejscu 14 Disco Boys, Rider, Vabank. Na 13 Eben Hollow, na 12 Skolim Blanka Niewinna i przed chwilą miejsce 11. Tu pozycja sprzed tygodnia utrzymana, trzeci tydzień w zestawieniu Ale Farben i René Miller, Body Tuck. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To oczywiście odliczanie, które nam jeszcze pozostało. Wśród tych 10 piosenek także jest nagranie, które największy skok w bestliście wykonało i oczywiście także nagranie, które najdłużej w zestawieniu jest. Ja się nazywam Krzysiek Skrzypkowski, na ciąg dalszy bez listy zapraszam. Miejsce 10, no to spore, ale nie największy spadek w zestawieniu, aczkolwiek 10, już 10 imponujących tygodni w zestawieniu. No i miejsce 10, dzisiaj topki, miły pan Defis, za wszystko i za nic.
0: Best lista Vox FM 10.

0: Best Lista.
1: Vox FM. No niezła to jest piosenka i w tym tygodniu awansuje, co prawda jedno oczko, ale czyżby to był obrany kierunek na szczyt? Drugi tydzień w zestawieniu z 10 na 9 DJ Ilham Digi Digi. A na 10, bo spadku z 3 i imponujących 10 tygodni w zestawieniu topki mił pan Defis Za wszystko i za nic. 608 notowanie Best Listy w Vox FM trwa, 21 minut po 18 teraz jest na zegarach i co? I może propozycja? No trzeba powiedzieć, że ich Explosion to muzyczna ikona klimatów klubowych. Niedawno idealnie połączyli klubową grzałkę z folkiem w nowej wersji Explosion jak poleczko. Potem była lipka, no a teraz wspólnie z Dion, Calvi i Remy polecają się w kawałku A cyje to konie. Kolejna propozycja w Best Liście.
0: Best Lista.
2: Best Lista.
0: Vox FM.
2: Propozycja.

na to, pora objaśnić, co się wydarzyło w tak zwanym międzyczasie w 608 notowaniu bez listy Vox FM. Przed chwilą miejsce siódme, tutaj delikatny awans, do góry z ósmego, ósmy tydzień w zestawieniu Damian Force i Jordan Grace, I Feel Love, a na miejscu ósmym tutaj zdecydowanie lepszy awans, bo aż 16, czwarty tydzień bez liście Armin van Buuren i Marlon Legs, Like a Child. Króciutką przerwę sobie teraz zrobimy, a po niej miejsce szóste dzisiejszego zestawienia, a na miejscu szóstym nagranie, które, no tak, jest najdłużej w bestliście spośród wszystkich piosenek, bo 14 tygodni, ale jednocześnie spada z miejsca pierwszego, które zajmowała ta piosenka tydzień temu. Gordo, Loco Loco, już za chwilę w Vox FM.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.
9: Best lista. Best lista.
10: Best lista.
9: Best lista.
10: Best lista.
9: Best lista. Fox TV.
11: 6.

0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
2: 21 minut i godzina 19 będzie. 608 notowanie Best Listy Vox FM trwa. Za nami piosenka, która w tym tygodniu zanotowała największy awans. Aż o 12 oczek z 17 w ubiegłym tygodniu na 5. Teraz 6 tydzień. W Best Liście Kygo i Carter Fate. That's When You Know. A wcześniej na miejscu 6. nagranie, które najdłużej, bo 14 tygodni jest w zestawieniu Gordo i Loco Loco, ale to nagranie notuje w tym tygodniu spadek z 1. na 6. właśnie. To może jeszcze jedna propozycja. Fast Car Superstar. No mocno namieszało to nagranie ostatnimi tygodniami na listach przebojów, a teraz włoski DJ i producent proponuje nam typowo wakacyjny hicior. Summer is Magic i Christian Marki w propozycjach do Best Listy.
0: Best Lista.
1: Best Lista.
0: Vox FM.
1: Propozycja.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Best lista Vox FM.
2: Czwarty tydzień w bestliście i już taki piękny awans. Prawie na podium, miejsce czwarte po awansie z miejsca 12. Piękni młodzi, nie daj się prosić w 608 notowaniu bestlisty Vox FM. 14 minut pozostało do godziny 19. 3, 2, 1 pozostało nam do zagrania dzisiaj w bestliście właśnie. No i tutaj już nie przedłużając, nie przeciągając, informuję, że 11 tydzień w bestliście gości piosenka o tytule Zokaria, oczywiście Harris and Dust. I w tym tygodniu to jest awans z 5. na 3.

0: 608 nadawanie bez listy Vox FM. Miejsce drugie to powrót na podium z czwartego. Po awansie z miejsca czwartego 11 tygodni w zestawieniu Bebe Rexha i Faithless New Religion. No i również na podium wraca, będąc 11 tygodni w zestawieniu, z piątego na trzecie Harris, And Das i Zakaria. A to oznacza, że do zagrania pozostała dzisiaj w 608 notowaniu bez listy już tylko jedna piosenka. Piosenka, która w ubiegłym tygodniu była na miejscu szóstym i to jest szósty tydzień w zestawieniu, a na miejscu pierwszym będzie po raz pierwszy.
1: To wasz numer jeden. Number one. W best liście Vox FM.
0: To żeby wszystko było jasne, na szczycie witamy Neptunika, Keep on Running. We keep on...

No to witamy na szczycie bestlisty w 608 notowaniu bestlisty Vox FM. Właśnie na pierwszym miejscu po awansie z szóstego i po raz szósty w zestawieniu, ale pierwszy raz na pierwszym miejscu Neptunica Isabel, Keep on Running. I tak właśnie w całości prezentuje się dzisiejsze notowanie bestlisty. Uwinęliśmy się troszeczkę przed czasem i dobrze, 5 minut pozostało do godziny 19, a o godzinie 19 na naszej stronie voxfm.pl ukaże się to dzisiejsze notowanie. Zerknijcie w wolnej chwili, tak między jednym a drugim kęsem kiełbasy. Zobaczcie, jakie piosenki w bestliście poukładaliście, no i zastanówcie się, jak to za tydzień ma się zaprezentować. Na podstawie oczywiście waszych głosów, bo każda piosenka ma przy sobie plus i minus. Klikajcie, z moją chęcią policzę oprócz 20 notowanych piosenek. Także jest 6 propozycji. No i gdyby nie wiedział ktoś, co te napisy oznaczają, to też jest guziczek, żeby odsłuchać we fragmencie piosenki. Już za momencik, po króciutkie przerwie, z atakami w pełnej gotowości DJ Harris. Zatem ja serdecznie dziękuję. Udanego, długiego weekendu. Krzysiek Skrzypkowski. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz, jedynie 2,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
3: 3, 2, 1, 1, 1. DJ Harris i

0: dla was DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
2: Patrz jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pie-

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
3: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi kleje do płytek Sika. Mistrzowska jakość klejenia.
4: Z PSB zawsze się da.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Reklama.
2: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
2: Harmonizer.
0: Reklama.
3: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza. DJ Harris w Wolfs FM.
4: Red One, Mr. Worldwide, Hamed Shaki.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix. Gra dla was DJ Harris.

0: Crowd Lovers DJ Harris.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie.
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszej zmiany.
0: Vox FM daje dwa koła.
1: Rusz się latem razem z Vox FM i wygraj rower w pierwszej zmianie.
4: Zgłoś się na voxfm.pl,
5: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
2: Osobiście.
1: Vox FM daje dwa koła.
0: Codziennie w pierwszej zmianie.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.